bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: promocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka. Już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Centrum.
3: Najwięcej lokal w mieście!

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Jak przyjemnie zrobiło się na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dzień dobry, 5 minut po godzinie 7 przed mikrofonem Agnieszka Piechota i rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do góry, także dajcie głośniej. A już teraz w waszych guźkach Suede.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Rage Against na 98 i 2 FM, a my, moi drodzy, sprawdźmy sobie, co dzieje się w tym momencie u nas w pogodzie. No bo aktualnie mamy 15 stopni, temperatura odczuwalna 19 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza też jest dobra, no i temperatura dzisiaj wzrośnie nawet do 28 stopni, także nie ma co, nadal będzie ciepło chyba do końca tygodnia i nie pozbędziemy się takich temperatur.

Thrones mówią, że mamy lecieć, no to lecimy. 17 minut po godzinie 7, moi drodzy, pora na przegląd naszych miejscowych mediów. No i co tutaj dla was znalazłam? Uwaga, uwaga. Na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł. PKO BP Ekstraklasa. Pierwszy transfer Motoru Lublin nowym bramkarzem żółto-biało-niebieskich Michał Papa. Tutaj mamy informację o tym, że nowym zawodnikiem Motoru Lublin został 25-letni rumuński bramkarz Michał Popa. Strony związały się dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Jest to pierwsze wzmocnienie Dumy Koziego Grodu przed sezonem 2026-2027. Więcej na ten temat można sobie przeczytać właśnie na stronie Kuriera Lubelskiego, a na stronie Spotted Lublin mamy taką informację. Nadchodzi wielkie święto Lublina. Ulicami przejdzie renesansowy korowód. Renesansowy korowód, wielkie balony nad Starym Miastem i darmowe zwiedzanie kaplicy Trójcy Świętej. Sprawdź pełny program Dnia Unii Lubelskiej 2026. W tym roku to będzie już 457. rocznica właśnie zawarcia Unii Lubelskiej i z tej okazji miasto przygotowało dla mieszkańców, czyli dla nas, niesamowicie bogaty program bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, no i będą też wydarzenia plenerowe. Także mają być przeróżne pokazy na Starym Mieście. Wszystko zaczyna się właśnie w piątek o godzinie 16:30 pod zamkiem w Lublinie i potem będzie się to odbywało na terenie Starego Miasta i chyba całego Lublina również. A pierwsze 35 osób będzie miało szansę na darmowe zwiedzanie słynnej kaplicy Trójcy Świętej, także trzeba sobie sprawdzić, co tam się dokładnie dzieje. Wszystko jest rozpisane na stronie organizatorów, no i też na stronie Spotted Lublin, gdzie mogę was odesłać, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tym wielkim nadchodzącym wydarzeniem.

0: 32 minuty po godzinie 7. Sprawdźmy sobie, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. No i widzę, że w tym momencie nie jest najciekawiej, ale bywało też gorzej. Turystyczna w stronę Grafa lekko zakorkowana. Tak samo tutaj Aleja Tysiąclecia, no i oczywiście Unii Lubelskiej. Tam również macie trochę większe korki. Wolska nie w najlepszym stanie, będę szczera. Tak samo tutaj Pawia pokazuje mi się, że jest zakorkowana. Podobnie Wyścigowa. Patrząc tutaj dalej, Aleja Kraśnicka również stoi, podobnie Wojciechowska, no i okolice Bohaterów Monte Cassino. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
0: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
0: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Murphy Unbelievable na antenie akademickiego Radia Centrum Klasyczek. No a tak samo niewyobrażalne rzeczy będą działy się po prostu niedługo w Chełmie, bo rozpoczęły się właśnie prace nad stworzeniem takiego wyjątkowego miejsca, które będzie edukowało nas pod względem ekologicznym, będzie integrować społecznie, kreatywnie, wykorzystywać naprawdę, naprawdę bardzo dużo przedmiotów z drugiego obiegu. I to będzie ogród sensoryczny zrobiony z recyklingu przez Młodzieżowy Dom Kultury. I właśnie chcą dać drugie życie śmieciom. Jest nawet takie teraz wydarzenie Włącz Eko Myślenie. No i właśnie oni teraz będą tworzyć taki ogród sensoryczny i mają nadzieję, że już w lipcu będzie można tam się udać. Także niedługo będzie też zbiórka roślin, wielka zbiórka roślin, podczas której mieszkańcy będą mogli podarować kwiaty i zioła właśnie do posadzenia w tym nowym ogrodzie. I będzie to taka przestrzeń, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Także i ja mam nadzieję, że wy też. Mamy nadzieję, że w lipcu rzeczywiście uda się otworzyć ten ogród. A już teraz hej z kawałkiem Moja i Twoja nadzieja.

The Small Fortune z kawałkiem Love is Not Enough na 98 i 2 FM. No ja mam dla was cudowną informację. Jeżeli jesteście wolni od 15 do 19 lipca, słuchajcie uważnie, po prostu słuchajcie uważnie, będziemy mieli dla was wejściówki na Kazimiernication, które odbywają się właśnie 16, 17, 18 lipca, wtedy będą koncerty, ale musicie słuchać uważnie naszej anteny i sprawdzać nasze media społecznościowe, bo właśnie tam pojawi się post i więcej informacji będzie na naszej antenie, jak zgarnąć właśnie takie wejściówki. Zagrają tam bracia Kacperczyk, Wonky One, Igo, Kasia Sienkiewicz. Będzie bardzo dużo ludzi. Kaśka Sochacka również będzie. Będzie Bas Astral, Grzegorz Turnał. Także mnóstwo świetnych artystów. Także moi drodzy, słuchajcie uważnie. Sprawdzajcie, co dzieje się na naszych mediach społecznościowych. No i może właśnie taka podwójna wejściówka na Kazimiernication trafi prosto do was. A my wracamy do muzyki. To ten tans już teraz z kawałkiem Ostatni Walc w waszych głośnikach.

0: Motley Crue i Dr. Feelgood na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 8, także to pora na wydarzenia.
1: Akcja Bezpieczne Wakacje wkracza do miasta. O tym za moment. Powiemy też o Dniu Dobrych Spotkań nad Zalewem Zemborzyckim oraz projekcie Lublin Zawodowcy.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Dla jednych będzie to czas relaksu, dla drugich zaś wzmożony czas pracy. Rusza akcja Bezpieczne Wakacje. Młodzież już za moment zakończy rok szkolny i rozpocznie się upragniony czas wypoczynku. Z tej okazji miasto nie próżnuje i wprowadza szereg działań kontrolnych i zapobiegawczych. Wczoraj wojewoda lubelski podpisał umowy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na wykonanie zadań oraz wszechstronną pomoc dla osób potrzebujących i osób dotkniętych szkodami w czasie wakacji.
2: Spotykamy się po to, aby przeprowadzić taką odprawę poświęconą wszystkim aspektom bezpieczeństwa związanym z organizacją wyjazdów wakacyjnych. Mówimy tu o pełnej czujności i aktywności naszych służb w zakresie sprawdzania stanu technicznego autokarów, którymi nasza młodzież i przyjezdna będzie podróżować. Mówimy tutaj o sprawdzaniu dokładnym trzeźwości kierowców. Mówimy tutaj o sprawdzaniu stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
1: Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Służby apelują o zachowanie kilku zasad ostrożności na kąpieliskach, m.in. o niewchodzenie do wody po alkoholu, pływanie w dozwolonych, oznakowanych miejscach, a także zwracanie uwagi na wysokie temperatury, gdy wybieramy się na przechadzki w obszarach leśnych i terenach otwartych. Zbliża się Dzień Dobrych Spotkań. Polski Czerwony Krzyż zaprasza wszystkich mieszkańców na piknik pełen darmowych atrakcji. Wydarzenie nad Zalewem Zemborzyckim ma na celu integrację lokalnej społeczności, rodzin oraz osób z doświadczeniem migracji. W programie zaplanowano warsztaty, konkurencje sportowe oraz pokazy pierwszej pomocy połączone z edukacją o bezpiecznym wypoczynku. Na najmłodszych uczestników czekają dmuchańce, strefa gier wielkoformatowych oraz liczne animacje plastyczne. Impreza startuje w tę sobotę w godzinach 12-16 na terenach ośrodka Słoneczny Wrotków. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rusza trzecia edycja wakacyjnego projektu Lublin Zawodowcy. Najmłodsi mieszkańcy poznają kulisy pracy w lokalnych instytucjach i przedsiębiorstwach. W ramach przedsięwzięcia dzieci w wieku od 6 do 14 lat wraz z opiekunami będą mogły poznać specyfikę pracy m.in. w służbach mundurowych, mediach czy zakładach produkcyjnych. Program obejmuje zwiedzanie obiektów, rozmowy z pracownikami oraz warsztaty praktyczne rozwijające nowe umiejętności. Bezpłatne wydarzenia będą realizowane w małych grupach od 29 czerwca do 28 sierpnia. Rejestracja chętnych rozpocznie się w czwartek 25 czerwca o godzinie 9 za pośrednictwem formularza internetowego na stronie 3plus.lublin.eu. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Joanny Kukier będzie Elżbieta Kowalczyk, organizatorka Lubelskiej Giełdy Staroci. A w dzisiejszym programie więcej o historii tej inicjatywy oraz jej roli w budowaniu tożsamości Lublina. Zostańcie z nami.
0: My sprawdźmy, co dzieje się w tym momencie na dworze. Aktualnie termometry wskazują 20 stopni, a temperatura odczuwalna to 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Tak samo jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dziś do 28 stopni.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
6: Radio Centrum.
0: Rozpoczynamy właśnie kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. 4 minuty po godzinie 8. Za chwilę na naszej antenie również poranna rozmowa, także zostańcie z nami, a już teraz w głośnikach A Perfect Circle.

0: Polska Giełda Staroci jest takim stałym elementem krajobrazu naszego miasta. Jak zaczęła się Pani przygoda z tym wydarzeniem?
1: Oj, bardzo ciekawie, a może i nie ciekawie, dlatego że jak większość przypadki kierują naszym życiem i naszymi sprawami zawodowymi, u mnie tak było właśnie. Więc przypadkowo mieszkałam przy Giełdzie Staroci. Znajomy przyjechał, zobaczył i powiedział: Ela, przecież ty tam powinnaś być. No i że zmieniałam mieszkanie, miałam mnóstwo rzeczy niepotrzebnych w piwnicy. Było to ciężko na początku, ale zaczęłam. I tak się zaczęło. A później nie było kogo, że tak powiem, na organizatora wsadzić, czy tam, przepraszam, także brzydko mówię, ale musiałam założyć stowarzyszenie, musieliśmy założyć stowarzyszenie, żeby ta giełda funkcjonowała. No i funkcjonuje. Pierwsze kroki
0: od kilkudziesięciu lat.
1: Od kilkudziesięciu lat, czyli od 2010 roku, od Placu Wolności.
0: Tak, to wtedy pani przejęła prowadzenie giełdy.
1: Tak.
0: Co sprawia, że w dobie zakupów online i masowej produkcji ludzie nadal tak chętnie szukają przedmiotów z historią?
1: Samo patrzenie w telefon i oglądanie to nie zawsze oddaje ten obraz tego przedmiotu, załóżmy. Ale wyjście z domu, spotkanie się z przyjaciółmi, tak jak na Placu Zamkowym w Lublinie, jest to ogromna frajda, ponieważ jest to muzeum pod chmurką, bez kupowania biletów, można pooglądać. To nie jest muzeum kupowania, ale popatrzeć, pooglądać, zobaczyć, co ludzie przywożą z całej Polski. Także kto raz przyjdzie, zakocha się w Giełdzie Staroci i będzie przychodził częściej.
0: A kto dziś odwiedza giełdę? Czy są to głównie kolekcjonerzy, czy młodzi ludzie? Jak to wygląda?
1: Jakiś czas było, że kolekcjonerzy. Ale w tej chwili widzę, że przychodzą rodziny z dziećmi, przychodzą osoby młode, co bardzo mnie cieszy, no i wychodzą z dużymi torbami, niejednokrotnie no, mebelki przeróżne, wiekowe są, więc doposażenie nowych mieszkań, nowoczesnych wystrojów, takie mieszkania potrzebują wisienki na torcie. I właśnie tutaj zawsze znajdą coś.
0: Przyznam się naszym słuchaczom, że nie byłam świadoma, jakim fenomenem jest Lubelska Giełda Staroci, ale nie wiem, czy gdzieś próbuję się ze znajomymi umówić na weekend i mówią, nie, jest w niedzielę Giełda Staroci. To i ludzie naprawdę sobie wpisują to wydarzenie w taki stały punkt miesiąca, żeby koniecznie odwiedzić. I giełda odbywa się regularnie na Placu Zamkowym. Jak w ogóle wygląda organizacja takiego dużego wydarzenia?
1: Jeżeli ja już organizuję to 16 lat, to trudno mi powiedzieć, bo dla mnie to już jest takie normalne, że ja ustalam pewne zasady, które funkcjonują od wielu lat. Wystawcy wiedzą o tym. Placu mamy nie za dużo, bo to tylko Plac Zamkowy i ulica Kowalska. Do tej pory na okres letni jest włączona Kowalska, ale jakoś się mieścimy. Mimo wszystko jest bardzo ciasno, ale jest drożnie i bezpiecznie. Także Lublin jest bardzo ciekawą miejscowością do takich imprez i bardzo nas to cieszy, bo chciałabym się pochwalić, że Lublin jest w rankingu takich giełd w Polsce na trzecim miejscu.
0: Mamy podium.
1: Prawda? My jesteśmy na podium, więc bardzo nas to cieszy. Klienci są bardzo mili, sympatyczni. Wystawcy bardzo lubią przyjeżdżać do nas, bo wiedzą, że mają klienta zorientowanego.
0: Czy możemy powiedzieć, że moda na vintage i ideę zero waste pomaga giełdzie zdobywać nowych sympatyków?
1: Tak, zdecydowanie tak. Mody się zmieniają. I owszem, wystawcy przywożą to, co im w ręce wpadnie. To nie jest tak, że jest modne i wszystko modne tam gdzieś skądś znajdują, nie wiem skąd. Ale starają się iść w kierunku tej właśnie mody i i przywożą. No, sama jestem zaskoczona, że to tak transformuje.

0: no ale też są to przedmioty takie ponadczasowe.
1: Tak, to jest, zawsze będą ponadczasowe. Tych przedmiotów już nie ma. Masówka jest w tej chwili i trudno znaleźć coś, co było produkowane, a już nie będzie.
0: Wśród wystawców są osoby, które dosłownie ratują przedmioty przed wyrzuceniem. Czy zna takie pani historię takich prawdziwych, ocalonych skarbów?
1: Ależ ja sama jestem szalona w tym temacie, ponieważ idę koło śmietnika i tak zerkam. Niemniej jak tydzień temu znalazłam mi rozstawicę dwie piękne filiżanki. No i cóż, to jest skarb na dzisiejszy czas, bo to są bardzo modne i fajne naczynia, które były produkowane w latach 60., 70.
0: Jakie znaczenie dla lokalnej kultury i pamięci o przeszłości mają takie wydarzenia?
1: Fajnie, że są, bo tak jak powiedziałam, przychodzą rodziny z dziećmi i te dzieci nie mają pojęcia, do czego służą te przedmioty. W związku z powyższym i wystawcy, i rodzice uświadamiają im, że z tego korzystaliśmy, to by służyło do tego, do tamtego. Jest to taka lekcja wychowawcza, no i historii sztuki też dla młodszego pokolenia.
0: I tą historię sztuki wspiera wielu wystawców i wielu odwiedzających. Ile osób się pojawia przeciętnie podczas takiej jednej giełdy? Bo jak sobie wyobrażam, Plac Zamkowy cały zajęty plus jeszcze ulica Kowalska, to jest bardzo dużo wystawców.
1: Gdybym miała jeszcze dwa razy, trzy razy tyle miejsca na rozstawienie wystawców, to byłoby wszystko zajęte. Także coraz więcej jest tych wystawców, coraz więcej ludzi to lubi i lubi tym handlować. Jeżdżą po różnych tych właśnie targach staroci w różnych miejscowościach i to handlują. Po prostu to jest zaraźliwe. Jeżeli ktoś raz to spróbuje, będzie to robił to, nawet dla przyjemności, żeby nawet nie zarabiać.
0: Pani Elżbieto, my musimy skorzystać z pani doświadczenia, więc w imieniu słuchaczy pytam, jaką radę dałaby pani osobie, która po raz pierwszy wybiera się na giełdę staroci, ale i jako sprzedawca, ale i jako osoba poszukująca skarbów?
1: Mamy stronę facebookową. Tam jest telefon, zawsze można zadzwonić albo po prostu przyjechać do nas, zgłosić się do nas jako organizatora i ustawimy w miejscu wyznaczonym przez organizatora na handel. Natomiast ci, co chcą kupować, po prostu przyjść. Zapraszamy serdecznie, bo wystawców jest naprawdę dużo. Skarby są przeróżne i każdy coś znajdzie dla siebie. Naprawdę. Zachęcam w tą niedzielę. Najbliższa giełda na Placu Zamkowym. Bierzemy kapelusz, butelkę wody i chodzimy między stoiskami.
0: O tak, no tak, bo ma być bardzo ciepło. A dlaczego słuchacze Radia Centrum zamiast na zakupy do Centrum Handlowego powinni wybrać się na Lubelską Giełdę Staroci?
1: Bo w centrum można kupić te przedmioty za tydzień, za dwa. A Giełda Staroci będzie tylko w tą niedzielę, raz w miesiącu. Jak zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca.
0: Czyli od razu możemy sobie cały rok zaplanować,
1: tak,
0: wpisać na
1: każda ostatnia niedziela, bez względu, czy to czwarta, czy piąta.
0: Jaki skarb udało się pani upolować? Albo na przykład coś takiego, co udało się kupić za grosze, a okazało się, że to ma dużą wartość.
1: Tak, mam coś takiego, co kupiłam za 2 złote. Mm-hmm. No, więc to jest obraz.
0: A czy jest jeszcze coś, na co sama pani poluje?
1: Ja jestem kolekcjonerką na ten czas ramery, kieliszki. A. Przeróżne, kolorowe. No, jest to rzeczywiście imponujące, fajne. Przychodzą ludzie do mnie do domu. Co prawda mam malutkie mieszkanko, ale klimatycznie bardzo. wokół tych staroci i tych rzeczy, których dzisiaj nie produkują.
0: Mi się marzą takie, taki prix targ. Czasem oglądam rolki na social mediach, na przykład z Francji, gdzie można kupić ubrania od projektantów, takie vintage i tak.
1: Tak, też przyjeżdżają i to młodzi ludzie tym się interesują i przyjeżdżają na giełdę od czasu do czasu i z takimi właśnie rzeczami, ubraniami.
0: Drodzy słuchacze, najbliższa lubelska giełda staroci w tą niedzielę od której godziny możemy przechodzić?
1: Już bardzo rano, od 3 godziny przyjeżdżają wystawcy, ustawiamy się, a skoro świt, już jest widno, można już chodzić i szukać perełek.
0: Tak, ma być bardzo ciepło, ale warto sobie tą niedzielę zaplanować rodzinnie. Pani Elżbieta powiedziała, z czapeczką i z wodą i będziemy poszukiwać w niedzielę skarbów.
1: Skarbów, wisienki na torcie, która jest potrzebna w niejednym domu.
0: W studiu Radia Centrum Elżbieta Kowalczyk z Lubelskiej Giełdy Staroci. Serdecznie dziękujemy za rozmowę i widzimy się w niedzielę.
1: Widzimy się w niedzielę. Dziękuję serdecznie.
0: Za nami poranna rozmowa Radia Centrum. Była z wami Joanna Kukier. Do usłyszenia.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: za kilka sekund na zegarach będziemy mieli 30 minut do godziny 9, także sprawdźmy sobie, co dzieje się na naszych drogach. Moi drodzy, Aleje Racowickie już lekko zakorkowane, podobnie 3 maja i Okopowa, Wileńska, tam się robi was coraz więcej, tak samo Głęboka, Pagi i Narutowicza. Okolice Ronda Bohaterów Monte Cassino, tam również postoicie chwilę dłużej, turystyczna w stronę Grafa, tam nadal mamy korki, tak samo Aleja Kraśnicka, Jana Pawła II, co tutaj jeszcze mamy, Unii Lubelskiej, tam również możecie postać sobie chwilę dłużej, no i Jaczewskiego. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Avatar i Crying Fire na 98 i 2 FM. Jest to kawałek, który został wydany na początku tego miesiąca właśnie przez szwedzki zespół heavy metalowy. Bardzo ciekawy kawałek, pokazujący to, w jaki nowoczesny sposób można teraz tworzyć właśnie heavy metal. Cięższy, ale bardzo chwytliwy refren, jak zauważyliście zapewne. No i panowie wstawili też już teledysk i jest też filmik, który trwa 8 minut backstage z tego, jak tworzono właśnie ten teledysk, także jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak pracuje się przy takich właśnie produkcjach, no to jak najbardziej odsyłam was na platformy takie jak YouTube i tam możecie poglądać sobie, jak panowie nagrywali ten teledysk. Jest on wspaniały, także wszystkim bardzo polecam, a teraz trochę polskich kawałków. Tilov i 1996.

0: 44 minuty po godzinie 8. Jest to idealna pora na naszą imprezę FM. Moi drodzy, co niedługo będzie się działo w naszym kraju? Uwaga, uwaga, w niedzielę 28 czerwca bracia Cavalera Chaos AD właśnie w klubie Progresja w Warszawie. Jeżeli kochacie brzmienie Sepultury i właśnie braci Cavalera, no to jest to koncert idealny dla was. Ma być upalnie, co prawda, no ale właśnie może to nas trochę ochłodzi, bo oni jednak mają mocarne, naprawdę brzmienie. Kolejny koncert, który również będzie się odbywał w Warszawie i też w klubie Progresja, to koncert zespołu The Warning we wtorek 30 czerwca, także jeszcze na sam koniec miesiąca można zobaczyć, jak panie dają sobie radę na scenie, a z tego co słyszałam, to jest naprawdę znakomicie, także 30 czerwca, klub Progresja w Warszawie. No i ostatni koncert, o którym sobie porozmawiamy, odbędzie się już w naszym mieście. No i całkiem sporo czasu jeszcze do tego mamy, bo w listopadzie, 6 listopada odbędzie się koncert zespołu Pijama Porno, także jeżeli ktoś chciałby zaplanować sobie koncert na przyszłość, no to właśnie 6 listopada w klubie Graffiti, w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie, w klubie Graffiti. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, co się tam dzieje.
1: Radio Centrum.

No jest tak gorąco, że trochę czuję się jak ta piosenka od zespołu Lemon Full Moon przed sekundą. Na zegarach 6 minut do godziny 9, także już za chwilę wydarzenie na naszej antenie. Zostańcie razem z nami, bo przed wydarzeniami największe hity Pearl Jam już teraz i Rearview Mirror.

0: Kenny Hoopla i You Needed a Hit na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy już godzinę 9, także to pora na wydarzenia.
1: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za chwilę. W wydarzeniach również o walce Lublina o tytuł Europejskiego Miasta Sportu oraz 50-leciu Yacht Clubu UMCS.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Dziś benzyna na stacjach trochę taniej, ale niewiele. Ile zapłacimy? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, maksymalna cena litra benzyny 95 została obniżona do 5,97 zł. Natomiast benzyna 98 kosztuje obecnie maksymalnie 6,68 zł za litr. W obu przypadkach oznacza to spadek o 1 grosz w porównaniu z cenami obowiązującymi wczoraj. Bez zmian pozostała natomiast cena oleju napędowego, za który kierowcy zapłacą maksymalnie 6,11 zł za litr. Przypomnijmy, że program ceny paliwa niżej potrwa do końca czerwca. Lublin chce zostać Europejskim Miastem Sportu 2028. Stawką są prestiż i miliony euro na rozwój infrastruktury. Miasto złożyło już formularz zgłoszeniowy do Federacji Europejskich Stolic i Miast Sportu. To pierwszy etap konkursu, który w przypadku pozytywnej oceny otworzy drogę do przygotowania końcowej aplikacji. Zdobycie wyróżnienia może pomóc Lublinowi w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w tym nowych ścieżek rowerowych, siłowni plenerowych oraz placów zabaw. Atutem miasta są zarówno sukcesy lokalnych klubów i sportowców, jak również nowoczesne obiekty sportowe, które przyciągają wydarzenia wysokiej rangi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Istnieją już pół wieku. Jest to najstarsza taka organizacja na Lubelszczyźnie. Dziś o godzinie 18 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbędzie się uroczysty jubileusz 50-lecia działalności Yacht Clubu UMCS. Podczas wydarzenia zostaną wręczone wyróżnienia oraz podsumowana zostanie dotychczasowa działalność klubu. O pasji do żeglarstwa mówi komandor Yacht Clubu UMCS Waldemar Kociuba.
2: Żeglarz 20-letni świetnie dogada się z żeglarzem, który ma 80 lat, bo łączy ich coś, co z wiekiem nie ma nic wspólnego. Jeśli nie rozpocznie się swojej przygody żeglarskiej samemu, trudno jest opisać słowami. Trzeba to poczuć, wiatr pod żaglami i zobaczyć, czym jest żeglarstwo w takiej jego prawdziwej odsłonie.
1: Przez cały okres działalności mieli w swoich szeregach ponad 250 osób, a w organizowanych rejsach udział wzięło powyżej 6 tysięcy miłośników podróży. Aktualnie klub liczy 70 członków, a ich portem macierzystym jest port Ufaryja w Rucianym Nidzie. Wiele przesądów sugeruje, że kichanie może być zapowiedzią ważnych wydarzeń. Przed nami czwarta ogólnopolska studencka konferencja alergologiczna. Opieka alergologiczna jest jako niezbędny element opieki zdrowotnej. To hasło przewodnie spotkania przypadającego w tym roku na 21-27 czerwca. Jego celem jest poszerzenie wiedzy studentów różnych kierunków medycznych na temat narastającego problemu zdrowia publicznego oraz aktualnych kierunków diagnostyki i leczenia.
3: Jak spojrzymy na to, że kiedyś mówiliśmy o tym, że alergia dotyka 20-25%, a my dzisiaj mówimy, że 40%, to jeżeli spojrzymy na tą dynamikę przyrostu chorób alergicznych, to jak się spotkamy za 10 lat, to możemy powiedzieć, że mniej jest osób bez alergii niż z alergią, więc możemy mówić o normie.
1: Mówi doktor habilitowana nauk medycznych Emilia Majsiak. Alergie stają się coraz poważniejszym problemem oraz rosnącym wyzwaniem dla młodych lekarzy. Konferencja planowana jest w formie online w dniu 26 czerwca w godzinach 9:14.
4: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Dzisiaj w nocy zakończyła się druga kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Kibice na brak bramek nie mogli narzekać tylko w pierwszym spotkaniu. Reprezentacja Portugalii rozbiła w nim Uzbekistan 5-0. Autorem dwóch trafień został Cristiano Ronaldo, dla którego jest to szósty mundial z rzędu z przynajmniej jedną turniejową bramką. W pojedynku grupy L Anglicy bezbramkowo zremisowali natomiast z Ganą. Szanse na awans nadal mają w tej samej grupie również Chorwaci. Trzecia drużyna ostatniego mundialu wygrała 1-0 z Panamą. Pewna udziału w następnej rundzie jest za to Kolumbia, która pokonała Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Kluczowa runda jednak dopiero przed nami. Dzisiaj wieczorem rozpocznie się trzecia kolejka spotkań. O 21:00 w ramach gier grupy A Bośnia i Hercegowina podejmie Katar, natomiast Szwajcaria zagra z Kanadą. Przejdźmy do siatkówki. Przed nami drugi tydzień z siatkarską Ligą Narodów Mężczyzn. Podczas turnieju w Gliwicach reprezentacja Polski rozegra cztery spotkania. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Belgii. Ten mecz rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 20. W szerokim składzie biało-czerwonych na drugi turniej znalazło się miejsce dla czterech zawodników Bogdanki Luk-Lublin. Szanse na grę w turnieju w Gliwicach mogą otrzymać Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki oraz Kevin Sasak. Na koniec powrócimy do tematów piłkarskich. Michał Popa, pierwszym transferem Motoru Lublin w letnim okienku transferowym. 25-letni rumuński bramkarz dołączy do 12 ekipy PKO BP Ekstraklasy z CFR 1907 Cluj, podpisując kontrakt, który zwiąże go z żółto-biało-niebieskimi do 30 czerwca 2028 roku.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie termometry wskazują 22 stopnie, a temperatura odczuwalna to 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1019 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra i przypominam, że temperatura około godziny 15 i 16 będzie wynosić 28 stopni.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!
0: Moi drodzy, rozpoczynamy właśnie ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. W głośnikach już tam słychać Three Days Grace, którzy niedawno wystąpili w Warszawie. Także co, dajmy sobie, posłuchajmy. Jest gorąco, ale my się nie poddajemy. Animal, I have become.

We Might As Well Be Strangers na 98 i 2 FM. Jest to kawałek zapowiadający tak naprawdę singiel, który zapowiada ich kolejny album. Nie wiem, czy to już nawet nie jest jakiś 20 album zespołu Weezer. Nieoficjalna nazwa to jest The Gold Album i zaplanowana premiera to jest na dzień 21 sierpnia 2026 roku. Także jakieś 2 miesiące nam zostały do właśnie ukazania się tego albumu. W utworze gościnnie wystąpiła w ogóle wokalistka Carly Hartzman, która pochodzi z takiego alternatywnego zespołu Wednesday i ja na początku w życiu bym nie pomyślała, że to jest akurat Weezer, bo tam jest bardzo dużo takiego indie rocka, trochę taki emo klimat. Nie wiem, jak wy oceniacie ten kawałek, możecie się ze mną podzielić pod 515-515-982, a my teraz wracamy do klasyki. Scorpions już teraz w waszych głośnikach z kawałkiem Blackout.

0: The Rolling Stones z kawałkiem Angie na 98,2 FM. Na zegarach mamy 22 minuty po godzinie 9, także to pora na nasz przegląd mediów i prasy. Mikołaj, co tam znalazłeś? No właśnie, bo ze mną w studiu Mikołaj Borowiec.
1: Witam, dzień dobry, jak zawsze muszę się przedstawić.
0: No właśnie, co znalazłeś tym razem, Mikołaj, dla naszych słuchaczy ciekawego?
1: Ja mam ciekawą informację dla fanów filmów, a szczególnie horrorów, ponieważ, jak czytamy na Onet Film, powstaje nowa wersja kultowego horroru Blair Witch Project, która trafi do kin jesienią przyszłego roku. Studio Lionsgate ogłosiło, że premiera filmu została zaplanowana na 24 września 2027 roku. Szczegóły dotyczące fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy, jednak twórcy zapowiadają świeże spojrzenie na znaną historię. Za reżyserię ma odpowiadać Dylan Clark, który rozpoczynał swoją karierę na YouTubie, co jest dobrym znakiem, zaraz o tym powiem. Scenariusz przygotował Chris Thomas Devlin. Przedstawiciele Lionsgate podkreślają, że nowa odsłona ma być nową wizją, która pozwoli przedstawić ten klasyczny horror kolejnemu pokoleniu widzów. Dlaczego ten reżyser, który zaczynał na YouTubie, to jest dobry znak? Mieliśmy w tym roku 3 horrory, które zostały stworzone przez właśnie YouTuberów i wszystkie sprzedały się naprawdę bardzo dobrze. Ostatni przykład: Backrooms albo Obsession.
0: A, no to prawda.
1: Oba zostały nakręcone przez ludzi,
0: które wcześniej na YouTubie tworzyły.
1: Ludzi, którzy działają na YouTubie, obecnie nawet, więc jest to moim zdaniem duży plus.
0: Bo bardzo często te osoby w ogóle też grają w dużo takich nawet gier horrorowych.
1: Mają w ogóle świeże spojrzenie na gatunek.
0: Dokładnie.
1: I mają dużo po prostu nowych pomysłów.
0: Mam nadzieję, że nie skończy się Blair Witch Project w taki sam sposób jak Shrek z kolejną częścią, gdzie Shrek nie wygląda jak Shrek, tylko mam nadzieję, że będzie rzeczywiście fajnie. A ja znalazłam dla was artykuł, w którym dowiemy się, kiedy naprawdę będzie fajnie, kiedy koniec upałów. Meteorolodzy wskazali konkretną datę. Uwaga, na stronie Polskiej Radio 24 jest taki artykuł. Teraz w tym tygodniu mają być upały i to takie upały. 38 stopni, a w innych częściach Polski, bliżej Śląska, będzie nawet 41 stopni prawie, rozumiesz? To
1: ile?
0: Na termometrach. 41 stopni prawie.
1: Omijamy Śląsk.
0: Tak, także trzeba tutaj uważać, bo będzie naprawdę gorąco. U nas też będzie całkiem ciepło. 37 stopni, w poniedziałek nawet 38, z tego co pamiętam. Także niedziela i poniedziałek będą dla nas mordercze, a zacznie się trochę ochładzać bliżej 4 lipca. Także mamy cały tydzień, gdzie mam nadzieję, że się nie przegrzejemy po prostu. Także pamiętajcie, uważajcie na siebie, smarujcie się kremem z filtrem, siedźcie w cieniu, pijcie dużo wody i elektrolitów. Co jeszcze trzeba robić, jak jest gorąco, Mikołaj?
1: Kupić sobie
0: takie kamizelki chłodzące. To policja chyba takie
1: też
0: ma.
1: Też i takie małe wiatraczki. najlepiej
0: tak,
1: z cukierkami w środku.
0: O, to tak już wszystko naraz, żeby mieć też energię. No dobra, kochani, no to uważajcie na siebie. Weekend ciężki przed nami, ale muzyka nam w tym pomaga. Bo już teraz w waszych głośnikach.

0: to promocja.
1: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Republika i telefony na 98 i 2 FM. Moi drodzy, dzisiaj, jeżeli nie macie żadnych planów o godzinie 19, to ja bardzo serdecznie zapraszam was właśnie do Chatki Rzaka na małą scenę widowiskową. Odbędzie tutaj scena ad hoc, Lato czeka. Wystąpią cudowni artyści, Nikodem Paśnicki, Piotr Paśnicki rozpoczną właśnie ten koncert. Później Mateusz Andrzejewski z zespołem, następnie Winiarz, a na sam koniec Poducha. Mnóstwo młodych, wspaniałych artystów, których wydaje mi się, że fajnie jest zobaczyć na żywo, także jeżeli dzisiaj o godzinie 19 nie macie co robić i chcielibyście spędzić fajnie ten czas, no to mała sala widowiskowa w Chatce Rzaka na was czeka. Przypominam tylko, że wewnątrz mamy klimatyzację, więc nie będzie aż tak gorąco, także idealne połączenie: muzyka na żywo, chłodek, żyć, nie umierać. A teraz Linkin Park z War I've Done w waszych głośnikach.

Red Hot Chili Peppers i Scar Tissue na antenie Akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, mamy 4 minuty do godziny 10, także to pora, żebym się z wami pożegnała. Dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną tych ostatnich 3 godzin. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, a wy słuchacie nadal Akademickiego Radia Centrum. Za kilka minut wydarzenie na naszej antenie, a już teraz Loocze z kawałkiem Wojenka. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Politycy z Polski i Ukrainy spotkają się w Gdańsku. O tym za chwilę. Powiemy też o konsultacjach dotyczących planu ogólnego Lublina oraz roli lubelskiej giełdy staroci. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Gdańsk gospodarzem ważnych rozmów Polski i Ukrainy. Rozpoczyna się seria spotkań poświęconych odbudowie kraju po wojnie. Dziś w Gdańsku o godzinie 14.15 odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, którą poprzedzi Międzynarodowa Konferencja na rzecz Odbudowy tego kraju. W wydarzeniach wezmą udział przedstawiciele władz obu państw, instytucji unijnych oraz organizacji finansowych. Głównymi tematami rozmów będą kwestie bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, integracji z Unią Europejską oraz inwestycji niezbędnych do postawienia Ukrainy z powrotem na nogi. Polska przygotowała na konferencję około 200 porozumień i umów, które mają wzmocnić współpracę między partnerami zaangażowanymi w ten proces. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swirydenko. Masz pytania związane z zagospodarowaniem Lublina? Urząd Miasta zaprasza na konsultacje. Już w najbliższy wtorek o godzinie 16 w ratuszu przy placu Łokietka odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące planu ogólnego miasta Lublin. Lokalni planiści spotkają się z mieszkańcami, tłumacząc decyzje związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz zasady jego funkcjonowania. Należy dodać, że inicjatywa ma charakter informacyjny i nie jest częścią procesu konsultacyjnego. Pytania czy wątpliwości można zgłaszać do 6 lipca poprzez formularz dostępny na stronie internetowej decyduje.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lubelska Giełda Staroci od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń odbywających się na Placu Zamkowym w Lublinie. To miejsce spotkań kolekcjonerów, miłośników historii oraz wszystkich tych, którzy cenią przedmioty z duszą i niepowtarzalną historią. Gościem porannej rozmowy Radia Centrum była Elżbieta Kowalczyk, organizatorka Lubelskiej Giełdy Staroci. Rozmawialiśmy o początkach przedsięwzięcia oraz o fenomenie antyków. W trakcie rozmowy nie zabrakło ciekawostek dotyczących najcenniejszych i najbardziej niezwykłych eksponatów, które pojawiały się na giełdzie. Poruszaliśmy także temat rosnącej popularności stylu vintage i idei zero waste, które sprawiają, że wydarzenie przyciąga coraz więcej młodych osób. Zapytaliśmy organizatorkę, co sprawia, że w dobie zakupów online i masowej produkcji ludzie nadal tak chętnie poszukują przedmiotów z duszą.
1: Samo patrzenie w telefon i oglądanie to nie zawsze oddaje ten obraz tego przedmiotu, ale wyjście z domu, spotkanie się z przyjaciółmi, tak jak na Placu Zamkowym w Lublinie, jest to ogromna frajda, ponieważ jest to muzeum pod chmurką, bez kupowania biletów, można pooglądać. To nie jest muzeum kupowania, ale popatrzeć, pooglądać, zobaczyć, co ludzie przywożą z całej Polski. Kto raz przyjdzie, zakocha się w giełdzie staroci i będzie przychodził częściej.
0: Poznaliśmy również kulisy organizacji giełdy, jej rozwoju w innych miastach regionu oraz znaczeniu takich inicjatyw dla zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i pamięci o przeszłości. Najbliższa Lubelska Giełda Staroci już w tę niedzielę na Placu Zamkowym. Całej rozmowy można posłuchać na stronie Radia Centrum oraz naszym kanale na Spotify. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. W tej chwili termometry pokazują 23 stopnie. Temperatura odczuwalna wynosi natomiast 27 stopni. Jest słonecznie. Wiatr bardzo słaby, wiejący z prędkością około 2 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: W 2012 roku obchodziliśmy 150-lecie bankowości spółdzielczej. Tak, jak się nad tym głębiej zastanowimy, jest to imponujące. W 1862 roku powstało Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Brodnicy i Okolicy. Rok wcześniej analogiczne towarzystwo powstało dla Przemysłowców Miasta Poznania. Od tego czasu w Polsce datuje się tradycja bankowości spółdzielczej. W 2012 roku wyszło monety o nominale 2 zł, srebrna moneta 10 zł, projektu Ewy Tyc-Karpińskiej i Dominiki Karpińskiej-Kopiec. Dlaczego bankowość spółdzielcza jest wyjątkowa? Ona była owocem pewnego ruchu oddolnego, często inicjowanego w przypadku spółdzielni wiejskich, powstających na terenach rolniczych przez trzy najważniejsze postacie ówczesnego życia lokalnego, czyli najczęściej księdza plebana, właściciela majątku i nauczyciela, którzy, można sobie wyobrazić, po sumie spotykali się u księdza plebana na naleweczce i obiedzie i tam dyskutowali o tym, jak ożywić rozwój gospodarczy lokalny, jak wspomóc rolników. I uchwalali, że należy zawiązać lokalny bank, który będzie działał na ich rzecz. A więc każdy mógł się stać współwłaścicielem tego banku, wnosząc wkład, często niewielki, gromadząc oszczędności czy nadwyżki w tymże banku i móc zaciągać w nim tanie kredyty. Oprocentowanie kredytów pod koniec XIX wieku w bankach spółdzielczych oscylowało między 4 a 8%, co nawet na dzisiejsze warunki nie jest jakąś zawrotną kwotą. Rolnicy mogli gromadzić oszczędności, mogli zaciągać kredyty, a jeszcze dodatkowo czerpali zyski z udziałów. Co prawda w tych wiejskich bankach spółdzielczych te zyski były niewielkie, ograniczone do wysokości oprocentowania depozytów, niemniej dawały jakąś szansę na zarobek. Banki spółdzielcze, czy w ogóle cała spółdzielczość powstająca na przełomie XIX i XX wieku była znakomitym pomysłem na rozwój społeczności lokalnych, a przede wszystkim na zagospodarowanie tych niewielkich nadwyżek finansowych, jakie w tych społecznościach lokalnych się pojawiały. To nie byli majętni kupcy, to nie byli przemysłowcy, to nie byli zamożni ziemianie, to zwykle byli ludzie, którzy mieli drobne oszczędności, czasami mieli potrzeby zaciągnięcia drobnego kredytu, ale przede wszystkim to byli społecznicy zaangażowani w działanie lokalnych społeczności. Warto dodać, że banki spółdzielcze działające na terenach wiejskich w systemie Raiffeisena, jednym z dwóch systemów bankowości spółdzielczej, który wówczas był modny i propagowany, nie tylko zaspokajali swoje potrzeby finansowe, ale również dbali o podniesienie poziomu moralności lokalnej społeczności. Już ponad 150 lat bankowość spółdzielcza funkcjonuje w krajobrazie finansowym nie tylko Polski, ale większości krajów świata, znalazła swoją niszę i całkiem dobrze sobie radzi.
2: Autopromocja. Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
3: Autopromocja. Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

0: Fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Do kociołka zaprasza Gabriela Wolińska, a tym razem zboczymy nieco z trasy zwanej fantastyką, a zajmiemy się tym, skąd ona się bierze, czyli umysłem. Pomoże nam gra When the Darkness Comes od niezależnego twórcy zwanego Sir Hayan, która ukazała się w 2019 roku. Możemy się nieco zdziwić, bo opis gry rozpoczyna się od dwóch zdań. Gra bez sensu, gra, w którą nikt nie powinien zagrać. Z jednej strony dosyć mało promocyjne słowa, z drugiej intrygujące. Lądujemy w tajemniczym pokoju, w którym wita nas głos. Teoretycznie jest to twórca tego programu, ale z każdym kolejnym poziomem nie jest już to takie oczywiste. Prosi nas najpierw o wyjście z tejże gry, jednak z jakiegoś powodu jest to niemożliwe. Oferuje nam więc pomoc w wydostaniu się z tego świata poprzez zwiedzanie stworzonych przez niego przestrzeni. Gra jest typowym symulatorem chodzenia, który jednak chowa w sobie zaszyte przesłanie. Symulatory mają to do siebie, że pozwalają graczowi wcielić się w jakąś postać. Może to być kierowca ciężarówki, farmer czy nawet koza. Tak, symulator kozy istnieje. Niemniej, When the Darkness Comes oferuje nam po prostu wizję jej autora. Świat tej gry jest dosyć mroczny i z początku niezrozumiały, ale pokazać ma ona perspektywę osoby, która zmaga się z głęboką depresją. Wchodzimy więc w świat nieco przerysowany i przedstawiony w sposób, który odzwierciedla uczucia osób, które na przykład boją się wyjść z domu, nie są w stanie dokonywać wyborów, czy przeraża ich bezsensownie upływający czas. Pozornie zwykła gra z dosyć prostą grafiką staje się horrorem, przez który boimy się przejść. Trudno tu mówić o fabule w tradycyjnej formie, ale kiedy już zdecydujecie się zagrać i będzie się wam wydawało, że dotarliście do końca gry, włączcie ją jeszcze raz, kliknijcie nowa gra, a okaże się, że wylądowaliście w zupełnie innym miejscu. Przechodząc ją kilka razy, obserwujemy zmiany w świecie i w samym narratorze, ale jaką konkretnie, no to już wam zdradzać nie będę. Nawet jeśli poprzednia ścieżka wzbudziła w was ogromny dyskomfort, warto się przemóc, aby naprawdę ją dokończyć. To nie jest tytuł, w którym ocenia się grafikę. Tu zwracamy uwagę na światło, umiejscowienie napisów i elementów, a to wszystko wpływa na narrację, dzięki której o wiele szybciej zrozumiemy, co właściwie mamy zrobić. I tu muszę was ostrzec, to jedna z tych gier, które wchodzą do komputera. I to nie jest żaden wirus, spokojnie, ale bezpieczna forma imersji, którą zastosował twórca. Jak dokładnie to się dzieje, to oczywiście musicie odkryć sami, natomiast powoduje to w pewnym momencie takie ciarki na plecach, że miłośnicy horrorów na pewno będą zadowoleni. Pomyślicie sobie pewnie, ale to nie jest fantastyka, więc co ta gra robi w tym cyklu? Uznałam, że ludzki umysł to rzecz na tyle ciekawa i niezbadana, że poniekąd wejście do takiego świata innego człowieka jest pewną formą fantastyki, już nie wspominając, że to nasze umysły tę fantastykę tworzą. Dostajemy do ręki swego rodzaju dziennik autora, który dzieli się z nami swoimi przeżyciami związanymi z depresją w bardzo obrazowy i zrozumiały sposób, dzięki któremu łatwiej nam współczuć osobom, które na nią chorują. Oczywiście to nie tak, że od razu będziemy wiedzieli, jak to jest, czy jak im pomóc, ale da nam to pewne pojęcie na temat ich perspektywy. When the Darkness Comes jest grą darmową, tym bardziej polecam w nią zagrać, a w dodatku najlepiej, jak znajdziecie sobie kilka wolnych godzin, kiedy nikogo innego nie będzie w domu. Wtedy najłatwiej wczujecie się w jej klimat, a jest to temat ważny i im większą mamy wiedzę w tym zakresie, tym łatwiej nam pomóc swoim bliskim, a depresja, jak każda choroba, może dotknąć każdego. Następny fantastyczny kociołek za tydzień, a w nim kolejna pozycja warta uwagi. Była z wami Gabriela Wolińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: W czym ty tak grzebiesz?
4: Płyty znalazłam na strychu.
3: Pokaż to. Perliam van Halen de Percha Mode.
4: Darek, nie osłabiaj. Nie pracujemy w radiu rockowym.
3: O! Metallica! To znam. Koszulkę z tego miałem.
4: Darek, ty...
5: We'll be right back.
2: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
5: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów. Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
6: Autopromocja.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście.

0: Promocja.
1: Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
0: Tu Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

Jakże gorąco się zrobiło, nie tylko przez to, co się dzieje na dworze, ale też między innymi przez muzykę, która na naszej antenie zawsze rozgrzewająca. Witam Was, zaczynamy Ośrodek Roka w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Aleksandra Baranowska jest z Wami i przez te dwie godziny najlepsza muzyka oczywiście gwarantowana. Zaczynamy od Kings of Leon, Use Somebody, to już teraz na 98,2.

Foo Fighters na 98,2 FM z kawałkiem Wheels. Ja muszę przyznać, że trochę się nie zorientowałam, że już ta piosenka ma tyle lat. 2009 rok, wtedy ten singiel został wydany. No i od tego czasu możemy przysłuchiwać się tym wspaniałym dźwiękom. No a propos wspaniałych dźwięków, no i zresztą klasyków muzyki, bo myślę, że Foo Fighters do takowych możemy zaliczyć, no to może parę słów o tym, kto dziś urodziny obchodzi. Mick Fleetwood, czyli perkusista jednego z najbardziej klasycznych w roku zespołów, czyli Fleetwood Mac. Od niego zresztą pochodzi właśnie nazwa Fleetwood Mac, od jego nazwiska. No i tak pomyślałam, że trochę musimy poświętować, czemu by nie. No i chyba idealną piosenką na to świętowanie tych 79. urodzin Micka będzie piosenka Dreams. I przypomnę przy okazji o tej jednej z najgłośniejszych afer w świecie muzyki. Ta cała płyta zresztą powstała w dość specyficznej atmosferze, no ale dzięki temu, co zyskaliśmy, jak wspaniałą muzykę.

Głos Księcia Ciemności jest nie do pomylenia z żadnym innym. Ozzy Osbourne na 98 i 2 FM. No i tak się zaczęłam zastanawiać, że fajnie by było, gdyby się trochę mocniejszych brzmień na festiwalach, które się dzieją i dzieją, pojawiło. No i pomyślałam właśnie o czymś w tym stylu, o jakichś takich klasykach. No i zaczyna się od 1 lipca Open Air. Więc może to taki uśmieszek troszeczkę do organizatorów, żeby coś tam jeszcze w ten line-up mocniejszego wcisnąć. No ale pojawiają się klasyki. No i nie mówię tutaj konkretnie o The Cure, ale o jeszcze większych klasykach. No bo tym razem na Open Airze pojawi się Fryderyk Chopin. Nie żartuję. Zagra Jehuda Prokopowicz, który jest półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego. No i właśnie ten konkurs odbył się pod imieniem Fryderyka Chopina. No stąd ten Chopin pojawi się. Takich klasyków na pewno będzie więcej na Open Airze, no ale tym razem już mówię o The Cure.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Sezon wakacyjny już powoli możemy uznać za otwarty. Zresztą patrząc po termometrach, no to już chyba nawet trzeba nazwać go otwartym. No i z tej racji sporo osób pewnie będzie się wybierać na wakacje nad morze. Między innymi do Świnoujścia i plaże w Świnoujściu mają taki nowy problem trochę do rozwiązania, że jest za mało ratowników na osoby, które tam przyjeżdżają, na ilość ludzi, którzy są na plaży. No i z tego względu plaża w Świnoujściu postanowiła wprowadzić takie rozwiązanie jak podzielenie plaż na nowe strefy. Dzięki temu każda strefa będzie miała swojego ratownika. No i tak się zaczęłam zastanawiać, jak to będzie wyglądać, jak ten podział w zasadzie będzie wyglądał właśnie. I doszłam tylko do jednego wniosku, że znając polskie plaże, to chyba trzeba będzie je podzielić parawanami.

Rage Against the Machine na 98,2 FM. My się na chwilę przenieśmy do lat 70., w zasadzie samego ich początku, bo wtedy właśnie Led Zeppelin byli w trasie, między innymi zahaczając o Islandię. Tam te nordyckie brzmienia ich nieco zainspirowały i Robert Plant pomyślał, że może warto by stworzyć jakąś piosenkę właśnie do tych brzmień nawiązującą do całej mitologii nordyckiej, którą na chwilę się naprawdę zafascynował. No i dzięki temu dostaliśmy jeden z największych hitów Led Zeppelin, jakie świat słyszał. No i może to jest właśnie odpowiedni moment, żebyśmy go sobie przypomnieli, choć chyba takich klasyków nawet nie trzeba przypominać.

The Cats z piosenką Pamiętam na 98,2 FM. No i co po niektórzy mogliby powiedzieć, pamiętam jak ta Kraśnicka jeszcze nie była taka dziurawa. No ja tego zdecydowanie nie powiem, bo ja takich czasów nie pamiętam. No ale uwaga, nadchodzi remont. No remont to nie jest raczej pozytywne słowo, na niego przychodzi na myśl raczej to, że drogi będą pozamykane. No i prawdopodobnie tak właśnie będzie. Mówię tutaj o ulicy Kraśnickiej, Głębokiej i Nałęczowskiej. No ale wyobraźmy sobie, co będzie po tym remoncie, jak będzie pięknie. No bo niech przyzna się ten, kto nigdy nie powiedział na Kraśnickiej czy na Głębokiej czegoś na temat tych dziur.

Cashback.

By the way, chciałam wspomnieć, że zaczynamy drugą godzinę ośrodka rocka w Akademickim Radiu Centrum. Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu, no i zapraszam, bo jeszcze więcej wspaniałej muzyki się szykuje na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

W takich cięższych rytmach spoglądam na kartkę z kalendarza. No i patrzę, że dziś obchodzimy Dzień Przytulania. Znany jest też jako Free Hugs, dlatego jeśli zobaczycie kogoś z taką tabliczką, no to już wiecie, co ma na myśli. Chociaż domyślam się, że niektórzy fani raczej niższych temperatur dzisiaj średnio chcieliby się poprzytulać, no i mogliby powiedzieć to, co panowie z Godsmack. Keep Away to już teraz na 98,2.

Gdy ktoś mnie pyta, co najbardziej lubię z Torunia, licząc na to, że odpowiem coś o piernikach, to zawsze odpowiadam Republika. Biała flaga na 98,2 FM. Nieco po polsku, no to w tych polskich klimatach pozostaniemy. Tylko na sekundę przenieśmy się z Torunia do Wrocławia. Bo ten, kto Wrocław choć raz odwiedził, to myślę, że jednym z punktów tej wycieczki musiała być panorama Racławiska. Jeden z najbardziej znanych obrazów w Polsce. No i największa panorama, jaką posiadamy. Zdecydowanie świetne, wspaniałe dzieło, które ogląda się przez zdecydowanie więcej niż kilka minut. No ale taka panorama jeszcze jedna we Wrocławiu się pojawi. A z jakiej to okazji, zapytacie? Serial 1670 wypuszcza kolejny sezon i w ramach promocji właśnie taką panoramę ma we Wrocławiu postawić. Od 5 do 23 sierpnia będzie ona do obejrzenia w hali stulecia we Wrocławiu. No ale to nie będzie byle jaka panorama. No bo od panoramy racławickiej ma być jeszcze większa. Zapytacie o ile? O 1670 mm.

0: promocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Powszechnie wiadomo, że social media kłamią, no ale tym razem akurat sytuacja jest trochę inna. Zespół Fight No More niedawno zamieścił na Instagramie taki specyficzny post, na którym było napisane jedynie 2027. Fani już zaczęli spekulować, jakieś domysły się pojawiły, bo być może chodziło o to, że zespół zagra w 2027 roku jakiś koncert, niespodziankę, coś tego typu. No i to się potwierdziło. Ostatnio basista Fight No More potwierdził, że chłopaki jednak coś planują na 2027 rok. Jeszcze wszystkiego nie zdradził, no ale wspomniał w wywiadzie, że po prostu za niedługo już ta ich dość wymagająca do grania muzyka nie będzie dla nich odpowiednia do grania, bo po prostu nie będą w stanie jej zagrać, jak to on ujął, ze starości. Ja nie wiem, czy mogłabym się z tym zgodzić. Myślę, że taki talent, jak mają chłopaki, to po prostu zostaje aż do końca. No ale czekam i będę jeszcze czekać zdecydowanie na te koncerty w 2027. Może i Polska gdzieś tam się pojawi na tej trasie koncertowej. Oby, trzymam za to kciuki, no ale póki co to musimy się pocieszyć tym, co w Polsce, jeśli chodzi o koncerty w najbliższym czasie. No i między innymi zespół Jam nawet w Lublinie się pojawi, ale to dopiero w grudniu, ale chwilę wcześniej jeszcze między innymi Woodstocka zahaczą, czy Radom i Toruń, no ale więcej o koncertach dowiecie się za moment w Imprezie FM, a tymczasem Jam i Harley Mój.

0: Zatem sprawdźmy wydarzenia, które nas w najbliższym czasie nie mogą ominąć. Zacznijmy od wydarzeń muzycznych, bo tych kilka się dzieje w najbliższym czasie. I od tego, co będzie się działo w Ogrodzie Saskim na Muszli Koncertowej już 26 czerwca w piątek. Początek o 16, koniec o 21, no i pojawi tam się sporo alternatywnych zespołów. Zaczynając od All Desire, przechodząc do Don't Respond, Moonshine, Paranoia, Ponury Grzybiarz i The Dead Hearts. To wszystko na Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Jeśli jesteście zainteresowani, no to koniecznie sprawdźcie, bo wstęp na wydarzenie jest wolny. I przechodząc dalej, pozostając w muzycznych klimatach, czekają nas inne brzmienia. Zaczynają się już od 2 lipca, kończąc na 5 lipca. Wstęp również jest wolny na to wydarzenie i naprawdę dużo, dużo, dużo dobrej muzyki. Wszystkiego wymienić się zdecydowanie nie da, ale między innymi Furia gra kino Acid Sitter i jeszcze bardzo dużo alternatywnych brzmień. Nie tylko jeśli chodzi o rocka, ale to jest świetne miejsce, żeby coś nowego odkryć muzycznie. No i ostatnie wydarzenie, które nas czeka w sobotę 27 czerwca. Również wstęp wolny jest na nie, więc tak się nam złożyły dzisiejsze wydarzenia, że każdy może się na nich pojawić, ale tym razem nie muzycznie. Chodzi tutaj o Ćmi Targ, czyli Targi Alternatywnego Rękodzieła w Lublinie, które właśnie 27 czerwca mają się odbyć. Od godziny 14 się zaczynają i kończą o 19 w klubie muzycznym Kosmos. Jeśli jesteście zainteresowani takim rękodziełem, które może będziecie chcieli akurat nabyć, no to koniecznie tam zajrzyjcie.
1: Radio Centrum.

Od starocia do starocia tak skaczemy. No i doskoczyliśmy aż do końca ośrodka rocka w Akademickim Radiu Centrum. W tle już Metallica nam pięknie dogrywa. No i właśnie z nią zakończymy sobie tę godzinę 14, ale nie martwcie się, bo za chwilę o 15 zaczynają się godziny szczytu z Jakubem Gryzem. A ja już się z wami żegnam. Aleksandra Baranowska była dziś z wami. Do usłyszenia niedługo.

0: Ale smutno się zrobiło. Metallica, Nothing Else Matters na 982 FM. Godzina 15 już na naszych zegarach, więc nie ma co przedłużać. Ruszamy z wydarzeniami.
1: Lubelskie uczelnie pracują nad ulepszeniem polskich dróg. O tym za chwilę. Powiemy również o policyjnej akcji Bezpieczny Jednoślad.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w czwartek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 5 zł i 97 groszy, benzyny 98 6 zł i 68 groszy, a olej napędowy 6 zł i 11 groszy. W ubiegłym tygodniu zadecydowano o przedłużeniu obniżki stawek VAT na niektóre paliwa do 30 czerwca. Niczym trzej muszkieterowie będą walczyć o poprawę jakości życia obywateli. Trio polskich uczelni łączy siły, aby ułatwić korzystanie z polskich dróg. W październiku ruszy projekt badawczy, który ma umożliwić efektywne wykorzystanie destruktu asfaltowego przy budowie ulic. Inicjatywa będzie realizowana w formule konsorcjum, zaś liderem została Politechnika Lubelska pod kierownictwem profesora Wojciecha Franusa. Dodatkowo w przedsięwzięcie zaangażowały się Politechnika Gdańska oraz Politechnika Poznańska.
2: Projekt dotyczy opracowania takiej nowatorskiej metody aktywacji destruktu asfaltowego, który będziemy wykorzystywać w nowych mieszankach mineralno-asfaltowych, co będzie skutkować wieloma korzyściami zarówno technologicznymi, jak i ekonomicznymi i środowiskowymi.
1: Mówi doktor inżynier Agnieszka Woszuk z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii Politechniki Lubelskiej. Destrukt składa się z kruszywa oraz użytego asfaltu i jest pozyskiwany np. ze zniszczonej nawierzchni dróg, które wymagają remontu. Materiał znajduje obecnie zastosowanie tylko wtedy, gdy ma dobrą jakość. Projekt zakłada stworzenie mieszanki składającej się nawet w 50% ze wspomnianego tworzywa.
2: Pierwszym etapem badań będzie właśnie opracowanie metody aktywacji tego zestarzonego asfaltu zawartego w destrukcie. Na kolejnym etapie będzie opracowana metodyka poprawy właściwości użytkowych. Następny etap będzie dotyczyć już takich badań funkcjonalnych mieszanek i końcowy etap będzie dotyczyć próby technologicznej, już takiej rzeczywistej na wytwórni mas bitumicznych.
1: Dodaje Agnieszka Woszuk. Inicjatywa potrwa 3 lata. Jej efekty zostaną skomercjalizowane, co może wpłynąć pozytywnie na komfort poruszania się po lokalnych ulicach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dzisiaj fotoradary zostaną skierowane na motocykle. Trwa akcja Bezpieczny Jednoślad. Policjanci w całym województwie lubelskim prowadzą dziś wzmożone działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców. Mundurowi koncentrują się na motocyklistach, motorowerzystach, rowerzystach i użytkownikach hulajnóg. Kontrole obejmują stan techniczny pojazdów, wyposażenie oraz trzeźwość kierujących. Od początku roku na drogach regionu doszło do 108 wypadków jednośladów. Służby przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego uczestnika ruchu, a trzeźwość i sprawny pojazd mogą zapobiec tragedii.
0: A my sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody, która jest trochę tragiczna, trzeba przyznać. Żar, 28 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali. Biometr jest na ten moment korzystny i podobnie można powiedzieć, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Ta jest dobra.
3: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 15 zaczynamy środowe wydanie audycji Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum oczywiście. No i też oczywiście przed mikrofonem możecie usłyszeć Jakuba Gryza. Witam wszystkich naszych słuchaczy jeszcze raz. No i przydałaby się jakaś muzyka na orzeźwienie. Tej trochę będzie i też trochę nie. Teraz klimaty Nowego Jorku, można powiedzieć. The Strokes, Give Up Last Night, już teraz na 98.2 FM.

Suede i Emotionally Unavailable na 982 FM. To jest kawałek z wersji rozszerzonej ich ostatniego krążka, czyli Antidepressants, i można dostać depresji, aż biorąc pod uwagę to, co się dzieje za naszymi oknami, bo to jest przeokrutne. Drodzy słuchacze, ja teraz sobie pozwolę rozszerzyć naszą prognozę pogody i przekazać wam, że nad Polskę może wkroczyć jedna z najsilniejszych fal upałów ostatnich lat, może i nawet dekad, i temperatura może sięgać nawet 38-39 stopni Celsjusza. Jak na to zaradzić? No nie mam pojęcia, chociaż nie, przychodzi mi coś na pomysł. Muzyka oczywiście, Joy Division, które ochłodzi nas trochę. Disorder już teraz.

zespół The Small Fortunes za nami. Kawałek Love is Not Enough na 98.2 FM. My życzymy oczywiście wszystkim naszym słuchaczom sporo fortuny, szczęścia, a naszym słuchaczom kierowcom. No to mamy dla was informację. Dosyć ciekawą, a raczej ważną, bo na drodze ekspresowej S19 uruchomiono nowy odcinkowy pomiar prędkości. System ten działa na trasie między węzłami Lublin-Węglin i Lublin-Sławinek. Pomiar obejmuje odcinek o długości 7,5 km, dlatego pamiętajcie, noga z gazu. No i też do informacji drogowych wrócimy już za niecałe 9 minut, a w tym czasie Krzysiek Zalewski pojawi się z numerem Nastolatek. Dobrze.

0: 29 minut po godzinie 15 za nami zespół Highly Suspect. Jeżeli podejrzewacie, że na naszych ulicach panują potężne korki, to się nie mylicie. Przegląd informacji drogowych, sprawdźmy, co takiego się dzieje. No po pierwsze, największe problemy z przejazdem napotkacie na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Szukajcie już jakiegoś objazdu dalej. Nadbystrzycka i skrzyżowanie z Głęboką oraz w stronę Narutowicza. Podobnie sytuacja ma się na skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną. No i klasyka absolutna, czyli Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, Aleje Racławickie w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców, no i Aleja Kraśnicka w każdą stronę, z tego co widzę. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: W czym ty tak grzebiesz?
3: Płyty znalazłam na strychu.
2: Pokaż to. Perliam van Halen de Perhamode.
3: Darek, nie osłabiaj mnie. Pracujemy w radiu rockowym.
2: O! Metallica! To znam. Koszulkę z tego miałem.
3: Darek, ty...
4: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
5: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów. Zapraszamy. Agnieszka Piechota
4: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
6: Reklama.
1: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.

Bardzo dużo miłości na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kiss i numer Love Gun za nami, a za chwilę powiemy sobie o, no, informacji bardzo ważnej, bo powiemy sobie o wojnie. Wojnie pomiędzy Lublinem a Poznaniem. Oto kto ma lepsze koziołki. No i wszystko na razie wskazuje na to, że zrobimy wszystko w swojej mocy, żeby zmieść z powierzchni ziemi zajadaczy pyr. A dlaczego? A otóż kolejna rzeźba z rodziny lubelskich koziołków zostanie oficjalnie zaprezentowana mieszkańcom. I to już niebawem, bo jutro o godzinie 14 przy alejach Józefa Piłsudskiego. Jak się koziołek zwie? No koziołek zwie się Stefan. Dużo miłości, a co jeżeli połączymy to miłość do wolności? Chłopcy z Placu Broni.

Mam wrażenie, że czas jakoś płynie szybciej. Kwadrans do godziny 16, a za nami zespół The Funeral Portrait i numer Evergreen. No i takim evergreenem naszej audycji, godziny szczytu w końcu, są informacje drogowe, no które są, wydaje mi się, kluczowe dla naszych kierowców. No i właśnie, drodzy kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej, no to czekają was już niebawem spore utrudnienia w samym centrum miasta, bo okazuje się, że z powodu prac prowadzonych przez lubelskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, ulica Bernardyńska zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu na blisko tydzień, konkretniej od 6 lipca do 10, więc kierowcy, uważajcie na siebie.

Carrion w Radiu Centrum, numer Klub M, a my za chwilę powiemy sobie o kraju N, czyli o Norwegii, która wpadła na naprawdę prosty, ale i jednocześnie genialny pomysł, a mianowicie Norwegia w trosce o jakość nauki zakaże całkowicie AI na poziomie podstawówki. Władze argumentują to również w bardzo prosty sposób i logiczny dosyć, a mianowicie korzystanie ze sztucznej inteligencji zwiększa ryzyko, że małe dzieci pominą ważne etapy edukacji. Prosty, świetny pomysł, no i wypadałoby do tego podejść, jak to AI ma zwykle w swoim zwyczaju, a mianowicie skopiować ten pomysł i go ukraść.

0: Jak to się mawia, Chumba Wamba zawsze na propsie. Za nami Tough Thumping, a przed nami wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Na S19 działa nowy odcinkowy pomiar prędkości. O tym za chwilę. Powiemy również o nadchodzących lubelskich dniach fantastyki.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Kierowcy, noga z gazu. Na obwodnicy działa nowy odcinkowy pomiar prędkości. Na drodze ekspresowej S19 uruchomiono system rejestrujący prędkość. Kierowcy muszą uważać na trasie między węzłami Lublin-Węglin i Lublin-Sławinek. Pomiar obejmuje odcinek o długości 7,5 km. Przypomnijmy, kierowców samochodów osobowych obowiązuje dopuszczalna prędkość 120 km na godzinę, natomiast pojazdów ciężarowych 80 km na godzinę. Lublin stanie się ponownie centrum fantastyki. Będzie to już 34. edycja znanej imprezy popkulturowej. Już w ten weekend odbędą się Lubelskie Dni Fantastyki. Jest to jedna z najstarszych imprez w Polsce o tej tematyce. Tegoroczna odsłona po raz pierwszy przenosi się do ACKM Chatka Żaka.
2: Przez wiele lat jako fani fantastyki mieliśmy taką percepcję istnienia w pewnej niszy, w pewnym getcie, tak? Że jest główny nurt, który jest poważany, który jest najpopularniejszy, a fantastyka ma tam swoich oczywiście nawet niemało fanów, ale gdzieś tam jest trochę z boku. Natomiast no już myślę od kilkunastu lat można zaobserwować, że fantastyka stała się głównym nurtem. Najbardziej kasowe filmy są fantastyką, najbardziej popularne gry są związane z fantastyką, książki tak samo.
1: Mówi Krzysztof Księski, organizator Lubelskich Dni Fantastyki. W programie znajdziemy m.in. game room, planszówki, prelekcje i panele dyskusyjne. Nie zabraknie również konkursu na najlepszy kostium. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a więcej informacji znajduje się na stronie organizatora. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto chce zadbać o zdrowie psychiczne mieszkańców. Rusza program Lublin – Przystanek Dobrostan. Projekt ten zakłada wyposażenie lublinian w realną pomoc do radzenia sobie z napięciem, problemami oraz budowania odporności na sytuacje stresowe. Obejmie cykl bezpłatnych warsztatów skierowanych do trzech grup priorytetowych – młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów. O tematach warsztatów mówi Anna Czerwonka, biuro prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
3: Młodzież weźmie udział w zajęciach dotyczących budowania pewności siebie oraz higieny cyfrowej i świadomego korzystania z mediów społecznościowych. Osoby aktywne zawodowo poznają techniki redukcji stresu w pracy, metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu, zaś seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach wzmacniających poczucie sprawczości, uczących radzenia sobie z lękiem przed izolacją oraz budowania i podtrzymywania relacji społecznych.
1: Zapisy na pierwsze spotkanie ruszają już na początku lipca, a całość potrwa do listopada. Miejski program otrzymał wsparcie w wysokości 30 000 zł z programu Impost for Cities.
0: Ponownie sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody, a za oknami upał. 28 stopni Celsjusza, odczuwalna 29. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali. Biometr stabilnie jest korzystny i podobnie jest z jakością powietrza. Ta jest na ten moment dobra.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 16. Zaczynamy drugą część Godzin Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz z tej strony. No i zapraszam was wszystkich do tańca. Dance with the Devil już teraz, czyli Breaking Benjamin na 98.2 FM.

12 minut po godzinie 16 i nóżka aż sama tupta do muzyki Queen, A Kind of Magic za nami. No i o rzeczach magicznych za chwilę sobie też powiemy. Lubicie polską muzykę? No pewnie tak. No to mamy dla was dobrą wiadomość też, jeżeli uwielbiacie zespół Koma i twórczość Piotra Roguckiego, który zapowiedział specjalną trasę koncertową z okazji 30-lecia scenicznej działalności. Jego projekt Rogucki X30, czyli projekt rozłożony na lata 2026-28, to będzie autorska opowieść o jego właśnie 30 latach na scenie, zbudowana z różnych fragmentów, z obrazów, notatek, gestów, słów, no i oczywiście z muzyki. Trasa koncertowa zaczyna się już 25 października w Gdańsku w klubie B90, ale w takich najbliższych okolicach, no to zagrałem w Krakowie 30 w klubie Studio.

Erasmus pojawili się na antenie akademickiego Radia Centrum In The Shadows. No to jest numer, który wydaje mi się każdy z nas zna. A nie wiem, czy też wiecie o tym, że Erasmus pojawił się w Polsce w ramach trasy Weirdo Tour. Jest tylko jeden maleńki problem. Zagrają dopiero na początku przyszłego roku. A konkretniej zagrają najpierw 31 stycznia w Gdańsku w B90. Później 2 lutego w Poznaniu na Enea Stadion. 3 lutego we Wrocławiu w Centrum Koncertowym A2. Kończąc na koncercie 4 lutego w Krakowie w klubie Studio, więc można powiedzieć, że Erasmus będą żyli w Polsce równo tydzień.

0: Biorąc pod uwagę tekst, to kawałek powinien się nazywać Szemrany Poznań. Pijama Porno za nami, a przed nami przegląd informacji drogowych. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, co się dzieje. No i na ten moment największy problem z przejazdem napotkacie na ulicy Głębokiej w stronę Somińskiego, jak również w stronę Alei Kraśnickiej, na której też nie jest kolorowo, muszę przyznać. Tam też uważajcie na siebie. Problemy z przejazdem również napotkacie na ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza, na skrzyżowaniu Wolskiej z ulicą Fabryczną oraz na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz w szczególności na Jana Pawła II. Tam naprawdę się dzieje, jest spory mordor. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982. Te informacje na pewno przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z przedawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

romantyczny rock and roll w wykonaniu Queens of the Stone Age, czyli Make It With You na 98.2 FM, a my za chwilę powiemy sobie o klimatach na wpół miłosnych, można powiedzieć. 24 czerwca mamy dziś, a co za tym idzie, celebrujemy dziś Dzień Przytulania. No, to jest ważny dzień, przypominam o tym, że wydzielanie hormonu oksytocyny jest no, rzeczą kluczową dla naszego samopoczucia, które mam nadzieję, że jest u was dobre. A poza tym też 24 czerwca swoje imieniny obchodzi Jan, Danuta oraz Emilia. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, no i trzymajcie się właśnie w tą małą sobotę.

Kwadrans do 17, a to jeden z najbardziej patriotycznych utworów na antenie Akademickiego Radia Centrum. Mój dom, czyli Ira, za nami, a przed nami naprawdę przepotężna informacja koncertowa i to nie jest żadne wyolbrzymienie. O czym mowa? Zespół Manowar ogłosił swoje pierwsze w historii koncerty arenowe w Polsce w ramach trasy Kings of Metal Fighting the World Tour 2027. No jak nazwa już wskazuje, zagrają oczywiście kultowe albumy Kings of Metal oraz Fighting the World. No i kiedy zagrają? Najważniejsza informacja. Zagrają na początku 2027 roku w Łodzi w Atlas Arenie 26 stycznia oraz w Krakowie w Tauron Arenie 27 stycznia. Trzymamy i czekamy naprawdę na ten przepotężny koncert, a my sprawdzimy sobie, co przygotował dla nas zespół Disturbed.

A ten numer dedykujemy wszystkim osobom, które kochają lato. Numer Lato, czyli Żurkowski na 98.2 FM, a w to lato naprawdę świetnym festiwalem był Summer Punch Festival, który, no jak to się mawia, pozmiatał z babci. No i drodzy słuchacze, już niebawem w ramach Poland Rock Festivalu odbędzie się małe biz właściwie tego wydarzenia, bo w ramach Poland Rocka usłyszycie formację POD oraz Wargasm, które właśnie zagrały dosyć niedawno. Przypominam, że Poland Rock odbędzie się od 31 lipca do 1 sierpnia.

0: pozdrawiamy lubelską młodzież. Youth of the Nation, czyli POD, za nami, a przed nami wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Lubelskie może doznać rekordowych temperatur. O tym za chwilę. Powiemy również o dyskusji wokół Zielonego Ładu.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Lubelskie musi przygotować się na upały. Przed nami rekordowe temperatury i noce tropikalne. Nad teren naszego kraju może wkroczyć jedna z najsilniejszych fał upałów ostatnich lat. Pod koniec czerwca i na początku lipca w wielu regionach temperatura może przekraczać 35 stopni. Dla województwa lubelskiego przewidywane są wartości bliskie 38 stopni. Najtrudniejsze warunki mogą wystąpić w centrach miast. Upał nie jest tylko niedogodnością, ale również zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dziś odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Kontrowersyjny temat był głównym punktem obrad. Dyskusje specjalistów skupiły się wokół tzw. Zielonego Ładu. Eksperci wypowiedzieli się o zagrożeniach, jakie program unijny może nieść dla województwa lubelskiego.
2: Temat oczywiście bardzo szeroki, kontrowersyjny, ale niestety mówię to z pełną świadomością. Bardzo ważny dla każdego z nas, ważny ze względu na ryzyko obniżenia się poziomu życia, kondycji przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Tym bardziej, że jest to region, jak wszyscy dobrze wiemy, który wymaga szczególnej dbałości, troski.
1: Mówi Zbigniew Marchwiak, przewodniczący WRDS WL. Cechą charakterystyczną dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest rotacyjność, która objawia się w przewodnictwie wszystkich stron uczestniczących. Radę reprezentują strona samorządowa, rządowa, przedstawiciel organizacji pracowników oraz pracodawców. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Blisko 1000 zł czeka na rodziców. Jednak czas na dostarczenie podania o uzyskanie pieniędzy jest ograniczony. 30 czerwca mija termin składania wniosków o świadczenia 800+. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły zgłoszenia dotyczące przyznania środków finansowych na ponad 6 milionów dzieci z całej Polski. W województwie lubelskim wsparcie może uzyskać około 310 tysięcy pociech.
3: Jeżeli zgłoszenie trafi do ZUS do końca czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało razem z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś się spóźni, to 800+ otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o 800+ przyjmujemy tylko elektronicznie przez portal e-ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i rządowy portal Empatia.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Program rządowy przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Rodzice niepewni statusu złożonego podania mogą zweryfikować dane za pośrednictwem portalu e-ZUS.
0: Jeszcze raz sprawdźmy dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami niewiele się zmieniło. Dalej jest słonecznie, temperatura w okolicach 28 stopni Celsjusza, natomiast wieczorem spadnie do okolic 20. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1017 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama. Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!
0: Najwięcej dobrego roka w mieście oczywiście. Mamy już prawie 4 minuty po godzinie 17. Zaczynamy już ostatnią część godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz przed mikrofonem. No i zaczynamy od niemałego hitu. That is it, done that cheap, czyli AC/DC na naszej antenie, a potem jeszcze większe hity, ale nie będę spoilerował.

Ale szybko leci nasza dzisiejsza audycja. Znowu to powtarzam, ale naprawdę już mamy 11 minut po godzinie 17, a za nami nowość od Nothing But Thieves, czyli kawałek Evolution. No i chyba ten zespół inaczej rozumie słowo ewolucja, bo muzycznie jest to powrót do przeszłości, do korzeni tego zespołu. Kawałek z ich najbliższej przyszłej płyty Stray Dogs, premiera 25 września. Jest na pewno na co czekać. No też warto powiedzieć, że zagrają w Polsce, ale dopiero 21 stycznia w Łodzi w Atlas Arenie. No, zapowiada się naprawdę gęsty koncertowo ten styczeń, chociaż mówimy o styczniu w to lato. Lato, które jest niezwykle gorące. No, przyznam, drodzy słuchacze, że przez ten upał jedyne, co mi się ciśnie na usta, to jest właśnie to.

Do Radia Centrum przyleciała osa, Wasp, czyli numer I Wanna Be Somebody na 98.2 FM, a o osach teraz będziemy mówić tylko o nauce. I to naszej lokalnej. Czy zużytą, popękaną nawierzchnię drogi można zamienić w nową, trwalszą i jeszcze bardziej ekologiczną jezdnię? No jak się okazuje, według naukowców z Politechniki Lubelskiej, ci przekonują, że tak, i wspólnie z badaczami z Gdańska i Poznania chcą opracować technologię, która pozwoli ponownie wykorzystać nawet mocno zdegradowany asfalt. Trzymamy kciuki za naszych naukowców, a teraz pora na kawałek też o nawierzchniach Liny i Brooklinie.

0: Zostało nam 30 minut do godziny 18, dlatego sprawdźmy już po raz ostatni przegląd informacji drogowych. Gdzie napotkacie największe problemy z przejazdem? No dalej, ulica Głęboka w stronę Somińskiego, Filaretów, jak i również w stronę Alei Krasińskiej. W Alejach Racławickich możemy sobie postać w stronę Krakowskiego Przedmieścia, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego i widzę, że dalej napotkamy problemy na ulicy Wolskiej w stronę skrzyżowania z Fabryczną, jak i również na ulicy Krochmalnej w stronę Jana Pawła II. I widzę też, że w sumie w samym centrum miasta aż takich wielkich problemów z przejazdem już nie napotkacie. Aczkolwiek dalej możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982, a jeżeli takich informacji nie macie, no to jedyne, co pozostaje mi dodać, to życzyć Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mój jest ten kawałek podłogi, to naprawdę kawał świetnego numeru. Powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. 20 minut do 18. Ruszamy też z tej okazji z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze koncerty, wszystkie pod szyldem klubu Graffiti. Zaczynamy 26 czerwca, to jest piątek, o godzinie 19.30. Zagra dla nas Aktas Erdogan, muzyk, który specjalizuje się w muzyce psychodelicznej, ale podanej w sosie sennym, onirycznym, eterycznym. Muzyka zdecydowanie skrojona pod odpoczynek. Przypominam, 26 czerwca, klub Graffiti. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. Jedziemy dalej. Już w sobotę o godzinie 19, to jest 27 czerwca, odbędzie się impreza pod szyldem Female Vocal Night. W klubie Graffiti usłyszymy trzy naprawdę świetne kapele. Seteist, Runika oraz Icon. To jest wydarzenie skierowane do wszystkich słuchaczy specjalizujących się w brzmieniach metalowych, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to ponownie odsyłam Was na Facebooka klubu Graffiti. No i zamykamy klimatami punkowymi. 30 czerwca, we wtorek, zagra dla nas formacja The Cloverhouse. To jest jeden z najnowszych i najszybciej rozwijających się składów na scenie celtyckiego punka, który zagra właśnie w klubie Graffiti. Punkowcy wszyscy, jeżeli jesteście zainteresowani, no to już po raz ostatni Was zachęcam do tego, żebyście sprawdzili znowu Facebooka klubu Graffiti.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Idealny numer na zakończenie audycji, oczywiście. A tu Lamont, czyli Megadeth na 982 FM, 7 minut do godziny 18. No to co, powoli wypada się pożegnać już. Zachęcam was do tego, żebyście jeszcze z nami zostali. Dużo świetnej muzyki rockowej, oczywiście gramy 24/7. Za chwilę dawka informacji ogólnych, sportowych i kulturalnych po godzinie 18. No i zachęcam was też, żebyście pojawili się po godzinie 20 już w ramach ostatniego wydania audycji z roku na rok w tym sezonie na 98 FM. Jakub Gryz był przed mikrofonem. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Za nami promocje doktorskie na UMCS. O tym za chwilę. Powiemy również o akcji Lublin Zawodowcy oraz jak przygotować się na wakacje. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Patronka uczelni byłaby z nich dumna. Uzyskanie tytułu magistra stanowiło dla uczonych tylko preludium do dalszej pracy. Dziś w fauli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczystość nadania 16 promocji doktorskich. Tym samym liczba osób posiadających wspomniany tytuł i wypromowanych przez Lubelski Uniwersytet wynosi już 4958 naukowców. Co więcej, przewód habilitacyjny ukończyło 7 badaczy. O emocjach towarzyszących uczestnikom wydarzenia mówi dr Jakub Piętka.
1: Na pewno ta uroczysta promocja jest pięknym zwieńczeniem, bardzo uroczystym. Mogę mówić tutaj akurat o sobie, ale myślę, że wszyscy czujemy pewnego rodzaju wzruszenie, że jest to naprawdę zamknięcie z jednej strony pewnego etapu, ale z drugiej strony też wejście i powitanie trochę w nowej roli w społeczności akademickiej.
0: Ślubowanie zostało przeprowadzone w języku łacińskim, zgodnie z wieloletnią tradycją. Ponadto wydarzenie uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu chóru akademickiego UMCS imienia Jadwigi Czerwińskiej pod przewodnictwem Karoliny Drapały. Wakacje sprzyjają integracji pomiędzy pokoleniami. Rodziny spędzą wspólnie czas, poznając sekrety lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji. Już jutro o godzinie 9 ruszają zapisy na tegoroczną edycję akcji Lublin Zawodowcy, odbywającej się pod hasłem Zobacz, dotknij, poznaj. Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Podczas 20 zaplanowanych spotkań najmłodsi odwiedzą wraz z rodzicami lub dziadkami m.in. Urząd Miasta Lublin, Komendę Miejską czy Klub Żużlowy Orlen Oil Motor Club.
2: Uczestnicy będą mieć okazję zwiedzić zakłady produkcyjne, firmy czy instytucje oraz porozmawiać z profesjonalistami, którzy najlepiej znają tajniki swojego zawodu. Tegoroczne spotkania będą realizowane w małych grupach od 10 do 15 par. Wizyty składają się z trzech części: pokazowej, merytorycznej oraz angażującej uczestników.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Projekt potrwa od 29 czerwca do 28 sierpnia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale o miejscu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz, za pośrednictwem którego zainteresowani dokonają zapisów, można znaleźć na stronie internetowej 3plus.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wyjazd na drugi koniec świata czy weekendowy wypad do innego kraju. O zdrowie warto zadbać. Lekarz radzi, jak przygotować się na wakacje. Planując podróż, warto skupić się nie tylko na pakowaniu walizki, rezerwacjach i kupnie biletów, ale również apteczce, szczepieniu i lekach. Poświęcenie czasu na dopięcie kwestii związanych ze zdrowiem może uchronić przed nieudanym urlopem.
3: Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy potrzebujemy aktualizacji szczepień, szczególnie jeśli wybieramy się do krajów tropikalnych. Warto wyrobić kartę EKUS w przypadku podróży po Europie oraz dokładnie przeanalizować zakres ubezpieczenia. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie apteczki i zabranie zapasu leków przyjmowanych na stałe. Nie zapominajmy również o zagrożeniach charakterystycznych dla danego regionu. W wielu krajach komary mogą przynosić choroby, dlatego warto wcześniej sprawdzić zalecenia dotyczące profilaktyki.
0: Mówi Agnieszka Dziewięcka, certyfikowany lekarz medycyny podróży oraz specjalista medycyny rodzinnej. Specjaliści wskazują, że wielu problemów zdrowotnych podczas podróży lub po powrocie do kraju można było uniknąć. Często jednak podróżni orientują się za późno. Kluczem do bezpiecznych i udanych wakacji jest wcześniejsze przygotowanie się na nieprzewidziane okoliczności i wypadki. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 28 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Grzegorz Hunkel, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej i trwających mistrzostw świata. O 21:00 równolegle rozpoczną się dwa spotkania, które zakończą zmagania w grupie B. W meczu o wszystko zmierzą się Bośnia i Hercegowina oraz Katar. Obie reprezentacje mają tylko jeden punkt na swoim koncie i do walki o awans potrzebne jest im zwycięstwo. W zupełnie innej sytuacji są Kanada i Szwajcaria. Z 4 punktami są już praktycznie pewni awansu i zagrają ze sobą w meczu o pierwsze miejsce. O 24:00 rozgrywki grupowe zamkną reprezentację w grupie C. Maroko zagra z Haiti, które już pożegnało się z mundialem. Jeżeli mistrzowie Afryki chcą walczyć o pierwsze miejsce, muszą wygrać różnicą co najmniej 3 bramek. Trudniejsze zadanie czeka Brazylię. Canarinhos zmierzą się ze Szkocją. Wszystkie 3 drużyny wciąż mają szansę na awans z pierwszego miejsca, więc przed nami naprawdę interesujące spotkania. Z kolei o 3:00 nad ranem poznamy rozstrzygnięcia w grupie A. Meksyk zmierzy się z Czechami, a jeśli współgospodarze zdobędą chociaż 1 punkt, będą pewni wygrania grupy. W bezpośrednim meczu o awans Korea Południowa zawalczy z Republiką Południowej Afryki. Zawodnicy RPA potrzebują zwycięstwa w tym spotkaniu, aby być pewnym udziału w 1/16. Przejdźmy do siatkówki. Dzisiaj rozpoczęła się 5. kolejka Ligi Narodów. Bułgaria dosyć niespodziewanie pokonała Włochów 3-2, Turcja pewnie wygrała z Chinami 3-0, a Japonia 3-1 ograła Serbię. O 20:00 na boisko wybiegną reprezentanci Polski. Biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Zawodnicy Nikoli Grbicia zajmują aktualnie 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. O 20:30 Francja podejmie Iran, a Słowenia Kanadę. Na koniec tenis. Iga Świątek przegrała z Amerykanką Enmom Navarro 1-2 w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Bad Homburgu. Dla Raszynianki był to ostatni sprawdzian przed Wimbledonem, gdzie będzie bronić tytułu i 1000 punktów rankingowych. Katarzyna Kawa wygrała z Włoszką Lucrecją Stefanini 2-1 w półfinale kwalifikacji do Wimbledonu. W finale zmierzy się z Amerykanką Kylą Day. Turniej główny rozpocznie się 29 czerwca, a finał zostanie rozegrany 12 lipca.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: get it!
1: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Dobry wieczór, pora na dzisiejszy serwis kulturalny, w którym sprawdzimy, jakie wydarzenia czekają na nas w najbliższym czasie w Lublinie. Przed mikrofonem Maria Monsior, zapraszam.
1: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Sztuka bez ograniczeń, ścian i pośpiechu. Zajrzyjmy do galerii Pod gołym niebem. Festiwal sztuki nad rzeką zabierze nas nad brzeg Bystrzycy, gdzie w okolicach ulic Firlejowskiej i Przyjaźni pojawią się specjalne instalacje, obiekty i mural artystyczny. Druga edycja tego wydarzenia skupia się na zróżnicowanym podejściu artystów do sztuki współczesnej oraz jej oddziaływaniom na otoczenie. W galerii w plenerze zobaczymy pracę ośmiorga artystów, między innymi Magdaleny Franczak, Jakuba Ciężkiego czy Violetty Plagi-Głowackiej. Powstały one specjalnie na potrzeby festiwalu i były inspirowane tamtejszą okolicą i jej mieszkańcami.
3: W odniesieniu do zieleni, rzeki, ale też całego tego kontekstu artyści realizowali swoje prace. Będą to bardzo różne realizacje, od takich prac, które wtapiają się gdzieś w przestrzeń, są takie bardzo delikatne, może bardziej efemeryczne, po bardzo takie wyraziste realizacje, duże, widoczne z daleka. Będą realizacje, które będą zmieniały się w zależności od tego, jaka będzie pora dnia, czy jakie natężenie słońca, czy będzie tam wiatr, czy nie.
2: Mówi Magdalena Linkowska z Warsztatów Kultury w Lublinie, kuratorka wystawy. Wernisaż zaplanowany jest na 26 czerwca na godzinę 18. Wstęp jest wolny. Wspólny spacer po szlaku rozpocznie się na moście imienia Mariana Lutosławskiego. Ekspozycja potrwa do 16 sierpnia i będzie dostępna całodobowo.
1: Espresso kulturalne.
2: Hip-hop zawładnie parkietem. Bitwa o Stare Bronowice powraca tanecznym krokiem w 9. edycji. Głównym punktem imprezy będą rywalizacje taneczne w 3 kategoriach. Hip-hop, breaking i all styles 2 vs 2. Podczas rap bitew swoje umiejętności będą mogli zaprezentować także raperzy, zarówno ci doświadczeni, jak i początkujący. Mogą oni także wysłać swoje podkłady muzyczne, które później zabrzmią w trakcie festiwalu. Konkursy mają formę open, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział. Ponadto dla uczestników zostanie przygotowana strefa wypoczynkowa z poczęstunkiem. Wydarzenie poprowadzą Makrela i Fifąż Dziki Wąż, czyli Ryba oraz Fifi.
4: W tym roku nie będzie z nami fizycznie, ale będzie z nami duchem. Koncertuje gdzieś tam po Polsce nasz lokalny chłopak z Bronowic, Wiśnia Bakajoko. Będziemy mieli z nim kola i połączenie. Podczas wydarzenia też tradycyjnie mamy graffiti jam, czyli będzie można sobie po prostu pomalować sprayami w bezpieczny sposób, legalnie, bo akurat szykujemy na to specjalne miejsce na karton gipsach, więc będzie można wyżyć się też artystycznie.
2: Mówi Tymoteusz Wojna, organizator punktu kultury. Wydarzenie rozpocznie się 26 czerwca o godzinie 15 przy ulicy Zgodnej w okolicy punktu kultury. Wstęp jest wolny.
1: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Połączyli się w jedność, aby dostarczyć publiczności niezapomnianych wrażeń. Już wkrótce usłyszymy ich nowy album. Lublin Street Band to grupa założona w 2016 roku w celu promocji naszego miasta podczas ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Zespół składa się z 10 wykonawców, którzy na co dzień koncertują niezależnie. Ich muzyka łączy elementy jazzu i funku, a ich najnowsza płyta to mieszanka melodii filmowo-szpiegowskiej.
5: Co jest najważniejsze i co ich charakteryzuje? Bardzo duża energia na scenie. To jest dawka tak zwanych dęciaków, czyli mocnej, fajnej, energetycznej muzyki. Naprawdę przy tym można się pobawić, ale też zrelaksować, odpocząć, przestać myśleć o tym, za czym biegaliśmy w ciągu całego tygodnia. Więc jeżeli nie mają Państwo planów na najbliższą sobotę, to serdecznie zapraszam, spotkajmy się w Wirdarzu.
2: Mówi Joanna Kolstrung, organizatorka wydarzenia.

0: pejzaże. Więcej mówi autor wystawy, doktor inżynier Miłosz Huber.
1: Mam tutaj taką mikrofotografię, gdzie minerały ułożyły się w kształt takiego jelenia. Już wielokrotnie widziałem kształty podobne do serca, do jelenia, do różnych innych. Chciałbym, żebyśmy obserwując tą wystawę uruchomili swoją wyobraźnię, no i zastanowili się, co możemy zobaczyć w tych skałach. Może jakieś wyspy, może jakiś ciekawy krajobraz.
0: Wystawę można oglądać do 30 czerwca. Ekspozycja znajduje się w foyer małej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMC SH Tkarzaka. Wstęp jest wolny. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Aleksandra Kozak, Dominika Podlaska i Oksana Kostiuk. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
3: Radio Centrum 98,2 FM.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Między nami uczelniami.
5: Podsumowujemy wydarzenia, które miały miejsce na największych lubelskich uczelniach. W każdą środę o 18:30 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszają
6: Dominika Podlaska
7: i Szymon Pieszak.
5: Program powstaje we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
8: Witamy Was w 30. jubileuszowym odcinku Między Nami Uczelniami. Przed mikrofonem oraz Kuba Jarzyna. Na wstępie muszę Wam powiedzieć, że zbliża się koniec roku akademickiego, więc podobnie jak reszta studentów zapadamy w letni sen. Jak łatwo się domyślić, jest to nasze ostatnie spotkanie w tym sezonie, ale jak już kończyć, to z przytupem, dlatego zadbaliśmy, aby ten odcinek był nieco inny niż pozostałe. Wspomnimy to, co od lutego działo się na lubelskich uczelniach i opowiemy o wydarzeniach, które najbardziej zapadły nam w pamięć. Ale czuję, że zaczynam powoli przynudzać, więc przejdźmy do konkretów.
9: Politechnika Lubelska.
10: Dzisiejszą wyjątkową, bo wspominkową audycję zaczynamy klasycznie Politechniką. A jak Politechnika Lubelska, to oczywiście Juwenalia, czyli jedna z największych studenckich imprez w Lublinie. Jak co roku, dwa dni wypełnione były głośną muzyką, emocjami i masą dobrej zabawy, które na pewno zostaną z nami na długo. Przypomnę, że bawiliśmy się m.in. z BDOS-em, Jan Kleosią, Problemem czy Kacperczykami. Co przygotuje dla nas Politechnika za rok? Może Kuba pojawi się w line-upie. Przyszłość jest niezbadana. Jednak możecie być pewni, że będziemy informować Was na bieżąco. A skoro dzisiaj wprowadzamy nostalgiczny klimat, to przenieśmy się na chwilę myślami do majowych koncertów.
11: To moje Juwenalia, bodajże siódma już, więc jestem tutaj ekspertem. Dzisiaj tutaj jestem typowo towarzysko z kolegą i jest fenomenalnie. BDOS to mistrzostwo świata, że go tu ściągnęli po ostatnich akcjach.

0: jest super. Ludzie są super, wszystko jest super, pogoda dopisuje. Jeżeli chodzi o artystów, no to numerem jeden, no raczej jak Zekwo. Na równi traktuje tak samo Gipsa, jak i Problem.
1: Super, ja się świetnie bawię. Super ludzie, super w ogóle atmosfera, pogoda dopisuje, no po prostu wszystko super. Nie za ciepło, nie za zimno.
2: Ja tutaj przyszedłem z inną grupką osób, ale fajnie, bo się zgubiłem, znalazłem sobie znajomych, więc to też fajnie, że możemy się tutaj połączyć i być w jednym miejscu, to jest super.
3: Dokładnie tak, jak informowaliśmy Was ostatnio o uhonorowaniu Politechniki Lubelskiej mianem jednostki wspierającej krwiodawstwo. Wyróżnienie zostało przyznane na uroczystej gali, mającej dodatkowo wyrazić wdzięczność osobom z województwa lubelskiego, które poprzez wieloletnie honorowe oddawanie krwi ratują życie i zdrowie pacjentów. Wręczono aż 150 odznak ministra zdrowia, honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu. Tytuł przyznawany jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi, co oznacza, że brali udział w akcji ponad 40 razy. To wynik, który robi wrażenie, dlatego cieszymy się, że ta inicjatywa jest zauważana i doceniana.
4: Przy tej okazji należy również wspomnieć o zbiórce na leczenie frania styły, w rozpromowaniu której uczestniczy Politechnika, organizując różne wydarzenia charytatywne. Pewnie pamiętacie, jak omawialiśmy piknik, turniej piłki nożnej, koncert czy bieg. Jeśli nic Wam się nie przypomina, to zalecam słuchać uważniej.
3: Dodajmy jeszcze, że zbiórka wciąż trwa. Do tej pory udało się zebrać ponad 2 miliony złotych, ale to wciąż mniej niż 15% potrzebnej kwoty.
4: Ale proszę, nie kończmy wątku Politechniki tak poważnym akcentem. Ja jeszcze nie powiedziałam, jaki był mój ulubiony news.
3: Pewnie te warsztaty Mlekolab, ty przecież uwielbiasz ser.
4: To prawda, ale warsztaty były na Uniwersytecie Przyrodniczym, a my jeszcze jesteśmy w temacie Politechniki. Dlatego mój ulubiony news to sukces drużyny Prowizorka Trzyma Najdłużej w konkursie Dźwigar w Dechę 2026. Nie dość, że bawią mnie te nazwy, to jeszcze nie mogę uwierzyć w to, że zmontowali z drewna konstrukcję, która jest w stanie unieść wagę fortepianu.
3: Mimo, że jest to naprawdę imponujące, to ty chyba zapominasz, jakie projekty powstają w ramach kół naukowych na Politechnice. Pamiętacie czołg z drukarki 3D albo tego zmontowanego przez studentów gokarta? To dopiero była niezła jazda.
5: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
3: Muszę ci przyznać, że jak zaczynałem pisać scenariusz do dzisiejszego odcinka, to fakt, że będę musiał prześledzić wszystkie materiały od lutego, delikatnie mnie przeraził. Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. A w zasadzie to diabeł, bo taką nazwę nosi film, którego kierowniczką produkcji była Katarzyna Kalenkiewicz, absolwentka UMCS. Produkcja zdobyła nagrodę Grand Prix na marcowym festiwalu filmu Palotca organizowanym w Lizbonie. To z kolei otworzyło furtkę do pokazu na short film Corner podczas festiwalu filmowego w Cannes. Film opowiada o historii dziadka oraz wnuków mierzących się z własnymi lękami, łącząc jednocześnie fantastykę z emocjonalnym przekazem.
6: Ten film powstał w ramach pewnego festiwalu, bardzo zresztą charakterystycznego, bo 48 godzin. W związku z tym w ramach tego festiwalu należy ekipy, startują od godziny tam 19 i w 48 godzin, w dwie doby musimy od pomysłu po realizację i postprodukcję wykonać film i każdy dostaje jakieś swoje zadanie. Nie można się przygotować do realizacji wcześniej, więc fabuła filmu też często wynika z gatunku, który otrzymaliśmy, a my zostaliśmy przydzieleni gatunkiem kino superbohaterskie, stąd właśnie to zwalczanie wspólne lęków i strachów.
4: Skoro już poruszyłeś temat filmów, to nie sposób nie wspomnieć o tym, co w maju działo się w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Hatka-Żaka. Za oknami natura rozkwitała w najlepsze, a na teatralnych deskach rozkwitały aktorskie talenty. Podczas tegorocznej edycji Studenckiej Wiosny Teatralnej mogliśmy podziwiać twórców m.in. z Warszawy, Poznania czy Krakowa. Nie zapominając oczywiście o lokalnych artystach. Wyróżnienie dla lubelskiej sceny zgarnął Teatr Fatum w kategorii m.in. Nagroda Publiczności oraz Nagroda Indywidualna dla Piotra Dzwonika za rolę w spektaklu Wianki. A tobie? Która kreacja przypadła do gustu najbardziej?
3: Wiesz co, ja całe życie lubiłem postaci drugoplanowe. Takie osoby, które z reguły pozostają w cieniu i w najmniej spodziewanym momencie wywracają losy produkcji do góry nogami. Dlatego dla mnie absolutnie oscarową rolę odegrał Kacper Jakubiak.
4: albo to kwestia bujnej wyobraźni, albo twoich problemów z pamięcią, bo nikt taki nie występował.
3: Dokładnie o tym mówię. Prawdziwy bohater nie nosi peleryny i pomaga w najmniej spodziewanym momencie. Kacper Jakubiak wprawdzie nie występował w spektaklach teatralnych, ale odegrał rolę życia. Podczas incydentu, do którego doszło na stołówce Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, student pomógł młodej kobiecie po tym, jak zakrztusiła się jedzeniem i miała problemy z oddychaniem. Jak widać, herosi istnieją również w prawdziwym życiu.
4: A propos herosów. Prawdziwymi tytanami sportu można nazwać zawodniczki Lotto AZS UMCS-u Lublin. Koszykarki osiągnęły najwyższe miejsce na podium w tegorocznej edycji Orlen Basket Ligi Kobiet. Po imponującym komplecie zwycięstw w fazie play-off, lubelska ekipa wygrała w finale z drużyną Enea AZS Politechniką Poznań wynikiem 3-1. Oprócz uznania ze strony kibiców, trud zawodniczek został również oficjalnie uhonorowany m.in. przez wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorowskiego, który po zakończeniu rozgrywek wręczył koszykarkom medale oraz dyplomy uznania. Sukces AZS-u potwierdza, że Lublin od kilku lat radzi sobie znakomicie na wielu frontach sportowej rywalizacji.
3: Chyba wiem, w jaki sposób uzyskać taką formę i kondycję, jaką mają zawodniczki AZS-u.
4: Oho. Ciekawi mnie, co ma do powiedzenia ekspert, który dostaje zadyszki po przebiegnięciu spod jednej bramki do drugiej.
3: Okej, ja być może nie wyrobiłem się z formą na lato, ale na pewno udało się to osobom, które w marcu słuchały naszej audycji. 3 miesiące temu UMCS podpisał umowę z firmą Polmak, jednym z czołowych producentów makaronów w Polsce, specjalizującym się w tradycyjnych wyrobach i działającym na rynku od ponad 25 lat. Współpraca obejmuje m.in. rozwój programów studiów, podnoszenie jakości nauczania oraz realizację wspólnych projektów dydaktycznych i badawczych. Istotnym elementem będą także praktyki i staże dla studentów w firmie. Chociaż ja uważam, że najbardziej skorzysta na tym forma i tężyzna fizyczna studentów.
4: Musisz zacząć spożywać posiłki o regularnych porach, bo każdą okazję wykorzystasz, aby porozmawiać o produktach spożywczych. Zjedz jakiegoś batona, a ja przeniosę słuchaczy w świat fantastyki, tak aby nie zauważyli, że w rzeczywistości na moment zniknąłeś. W maju chatka Żaka zamieniła się w swoiste centrum fantastyki oraz świątynię dla fanów fandomów. Lubicon zgromadził entuzjazmów anime, gier RPG i szeroko pojętej popkultury. W trakcie wydarzenia zainteresowani mogli wziąć udział w prelekcjach, warsztatach tematycznych, czy też w kluczowym punkcie programu – konkursie cosplay. Warto dodać, że podczas festiwalu deski sali widowiskowej chatki Żaka zostały przyjęte przez członków Teatru Fatum. Aktorzy zaprezentowali musical o nazwie Piraci, opowiadający o grupie korsarzy, która zdominowała morza.
3: Wyobraziłem sobie, jak dryfuję po wodach oceanu w akompaniamencie ulubionych melodii. Dlatego też odpłyńmy na moment i przenieśmy się w klimaty muzyczne, a za chwilę powrócimy do podsumowania wydarzeń z lubelskich uczelni.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
8: Stop.

0: Między nami uczelniami.
1: Uniwersytet Medyczny.
2: Na Uniwersytecie Medycznym było za to futurystycznie, bo powstał tam humanoidalny robot stomatologiczny. Dzięki tej innowacji studenci kierunku lekarsko-dentystycznego mogli uczyć się, jak pracować z jednym z najtrudniejszych klientów, czyli z dzieckiem. Sakura, bo tak nazywa się robot, jest zaawansowanym symulatorem, który odtwarza nie tylko anatomię, lecz przede wszystkim zachowania i reakcje dziecka w gabinecie. Robot potrafi symulować ruchy obronne, takie jak gwałtowne poruszanie głową, rękami czy nogami, a także reakcje emocjonalne, takie jak płacz, krzyk czy kaszel. To pierwsze tego typu urządzenie w Europie i dopiero trzecie na świecie.
3: Robi wrażenie. Biorąc pod uwagę, jak innowacyjne narzędzia są dostępne na Lubelskim Uniwersytecie Medycznym, nie dziwi fakt, że studenci tej uczelni zostali mistrzami Polski w ratownictwie medycznym. Wygrana miała miejsce już dawno, bo pod koniec maja, ale nie mam wątpliwości, że ten sukces zapisze się w naszej pamięci jeszcze na długo.
2: Na koniec warto też wspomnieć o 60-leciu klinicznego oddziału rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala. Z okazji obchodów przeprowadzono w kwietniu zorganizowaną wyjątkową międzynarodową konferencję naukową poświęconą zdrowemu starzeniu się oraz innowacjom w fizjoterapii. Rzeczywiście 60. urodziny to odpowiedni moment, by zacząć myśleć o swojej sprawności.
1: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3: Jedno z kwietniowych wydarzeń na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mogło doprowadzić do powrotu szkolnych koszmarów, a nawet najodważniejsi poczuli zimny pot na karku. Dyktando akademickie KUL zostało zorganizowane przez studentów Koła Filologicznego KUL i Koła Edytorów przy wsparciu Instytutu Językoznawstwa oraz Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności, a także ich aktualność, bo pamiętajmy, że na początku roku Rada Języka Polskiego wprowadziła nowe zasady ortograficzne. Może sprawdzimy naszą wiedzę i spróbujemy poodmieniać na żywo jakieś skomplikowane konstrukcje słowne.
2: Ja rozumiem, że chciałabyś, aby ostatni odcinek programu w tym sezonie był wyjątkowy, ale może lepiej się nie kompromitujmy. Polski, obok języków Dalekiego Wschodu, jest uznawany za jeden z najbardziej skomplikowanych. Dlatego też podziwiam wszystkich, którzy potrafili nawiązać nić porozumienia oraz doprowadzić do zawarcia współpracy na linii KUL Azja. Lubelska uczelnia podpisała w maju umowę z Izbą Przemysłowo-Handlową Polska Azja. Nadrzędnym celem zawartego porozumienia ma być rozwój nauki oraz gospodarki opartej na wiedzy poprzez kreowanie innowacyjnych postaw czy tworzenie łatwiejszych powiązań pomiędzy światem biznesu a nauki. Dzięki temu możliwe będzie między innymi dopasowanie studiów do realiów rynku pracy.
3: Podsumowanie wydarzeń, które odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończymy ekspresowo, czyli w takim samym tempie, w jakim studenci wbiegli na 10. piętro wieżowca KUL. Oczywiście powrót nie zakładał zjazdu na parter poprzez użycie windy. Inicjatywa odbyła się w ramach akcji Easy Go. Była to druga odsłona zawodów sportowych, w których udział wzięło 50 śmiałków. Najlepszy wynik osiągnął Bogumił Ozga, który przebiegł dystans blisko 500 schodów w 2 minuty i 34 sekundy. Z kolei w kategorii kobiet zwyciężyła Emilia Ruse z wynikiem 2 minut i 45 sekund.
1: Uniwersytet Przyrodniczy.
2: A co przez ten rok zmieniło się na Uniwersytecie Przyrodniczym?
3: Ja wiem. Na budynku rektoratu pojawił się nowy, podświetlany napis z logiem UP.
2: No to rzeczywiście kluczowe wydarzenie. A co poza tym? Może podzielisz się swoim ulubionym newsem?
3: Dziwi mnie, że w ogóle musisz pytać. Oczywiście, że apka studencka, która powstała w ramach działalności koła naukowego i służy do monitoringu jakości wód. Macie tam różne wykresy z poprzednich lat i inne bajery. Sami musicie ją obczaić. A ty? Jaki jest twój ulubiony news?
2: Chyba kozia joga. Nie dość, że to ruch i dbanie o zdrowie, to jeszcze w towarzystwie KUS, czyli honorowych reprezentantów Lublina. No i nadal żałuję, że nie wziąłem w tym udziału.
3: Może załapiesz się na kolejną edycję. Ja na pewno czekam na kolejną edycję ratowania płazów. W tym roku, żeby uratować płazy, które na przełomie marca i kwietnia intensywnie migrują do zbiorników wodnych, studenci mieli dyżury, podczas których monitorowali wyznaczone strefy, a wolontariusze pomagali przenosić płazy w bezpieczne miejsca w okolicy Zalewu Zembożyckiego. Super inicjatywa, niech żyją płazy!
2: Dokładnie tak, niech żyją płazy, a my nie płaczmy, bo tak jak śpiewał Muniek Staszczyk Stilaw, chłopaki nie płaczą. I chociaż mam tendencję do wzruszeń, to zachowam resztki profesjonalizmu i pożegnamy się z wami tak jak należy.
3: Chcielibyśmy wam podziękować za 30 wspólnie spędzonych audycji. Słowa uznania należą się również Dominice Podlaskiej i Szymonowi Piesiakowi, którzy stworzyli ten program i przez długi czas czuwali za jego sterami. Chociaż dzisiaj nie ma ich z nami na antenie, to przekazują serdeczne pozdrowienia. Tak samo słowa uznania trzeba przekazać Michałowi Zbytniewskiemu, który był odpowiedzialny za realizację.
2: Wydaje mi się, że tym pozytywnym akcentem powinniśmy zakończyć ten sezon. Dbajcie o siebie w trakcie wakacji, a od października widzimy się gdzieś pomiędzy murami lubelskich uczelni. Do zobaczenia, mówią wam
3: Gabriela Marszał
2: i Kuba Jarzyna. Cześć!
4: Program powstał we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS. Program po Radio Centrum.

mogą stać podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 19, a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Prześledzimy w nim, co działo się ostatnio w świecie sportów motorowych. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: No a dzisiejsze motorsportowe newsy rozpoczynamy od informacji o poważnych zmianach regulaminowych w MotoGP. W reakcji na niebezpieczne karambole podczas Grand Prix Katalonii oraz Grand Prix Węgier władze MotoGP zdecydowały na natychmiastowe zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa. Kluczową decyzją jest przyspieszony zakaz stosowania systemów obniżania motocykla, tak zwanego systemu startowego, i to uwaga, już od nadchodzącego Grand Prix Holandii, który odbędzie się w najbliższy weekend. Rozwiązanie to pierwotnie planowane było do wycofania dopiero w sezonie 2027, a więc wraz z początkiem tej nowej ery przepisów w motocyklowych mistrzostwach świata. Wspomniany system polega na zapięciu przodu, co powoduje obniżenie tyłu motocykla. Dzięki temu maszyny są zdecydowanie szybsze na starcie. Zdecydowanie jednak trudniej je wyhamować do pierwszego zakrętu, szczególnie w tak zwanym brudnym powietrzu generowanym przez zaawansowaną aerodynamikę aktualnych motocykli. Tą aerodynamikę, która bardzo mocno poszła do przodu, zwłaszcza w ostatnich 5-7 sezonach. No i co? Technologia ta doprowadziła do fatalnego w skutkach upadku Joana Zarco w Katalonii. Problem z tym systemem doprowadził również do tego zdarzenia pomiędzy Alexem Marquezem a Pedro Acostą również w Katalonii. Również ten karambol na Węgrzech spowodowany przez Jorge Martina miał wpływ na to ten system startowy, więc nie ma. Miał być w przyszłym roku zakazany już od tego weekendu. Ale to nie jest koniec zmian. Od Grand Prix Niemiec, odbywającego się bodajże w połowie lipca, na polach startowych wszystkich klas wprowadzone zostaną większe odstępy między zawodnikami, to znaczy pomiędzy pierwszym a drugim i trzecim rzędem i tak dalej. Po prostu różnice między rzędami będą zwiększone o metr. Włodarze odrzucili pomysł zmniejszenia liczby motocykli w jednym rzędzie do dwóch, tak jak jest w Formule 1, dalej będą trzy, tylko po prostu różnice między tymi rzędami będą większe. W planach na przyszły rok pojawia się także przesunięcie linii mety bliżej pierwszego zakrętu, co ma naturalnie zmniejszyć prędkość maksymalną przed strefą hamowania. Dodatkowo ciało zarządzające MotoGP ogłosiło rewolucję regulaminową mającą na celu ukrócenie dominacji sprzętowej jednego producenta. Od sezonu 2028 dany producent będzie mógł dostarczać stawce maksymalnie 6 motocykli. 6 motocykli w tym sezonie dostarcza tylko jeden producent, a mianowicie Ducati, ale jeszcze 2 lata temu Ducati zaopatrywało w swoje maszyny aż 4 zespoły, czyli miało motocyklów aż 8 w stawce. Od sezonu 2028 takie rzeczy nie będą dostępne. No i zostajemy jeszcze w temacie motocyklowych mistrzostw świata, bo tutaj już na dobre rozpoczęła się karuzela transferowa. Wczoraj Ducati ogłosiło, że Marc Marquez pozostanie czerwony. Aktualny mistrz świata uciął wszelkie spekulacje o emeryturze, o której gdzieś tam zaczęły się pojawiać informacje. Oficjalnie przedłużył kontrakt z fabrycznym zespołem Ducati przynajmniej do końca sezonu 2028. Marquez podkreślił, że decyzja ta daje mu upragniony spokój ducha, a dotychczasowa relacja z marką oparta na zaufaniu, ciężkiej pracy, no i co tu dużo mówić, błyskawicznym zdobyciu tytułu, utwierdziła go w przekonaniu, że to najbardziej konkurencyjny projekt w stawce. Jednocześnie zakończyła się era Pecco Bagnaia w Ducati, bo dzisiaj, dzień później, ogłoszono, że Ducati oficjalnie poinformowało, że Pecco Bagnaia, Francesco Pecco Bagnaia, opuści zespół po zakończeniu trwającego sezonu. Finał w Walencji będzie ostatnim występem Pecco w czerwonych barwach. Bagnaia przez całą karierę swoją w MotoGP jeździ na motocyklu Ducati, więc no, jest to gigantyczna zmiana w jego karierze. W barwach czerwonego czerwonych barwach Pecco Bagnaia zdobył 2 tytuły mistrzowskie w MotoGP w latach 2022 i 2023, więc jest to z pewnością koniec pewnej ery, jeżeli chodzi o Ducati. Wciąż nie mamy jeszcze potwierdzenia, do jakiego zespołu Bagnaia się przeniesie. Sporo mówiło się o fabrycznej Aprilii, ale tamte głosy zaczynają być dwuznaczne, że może gdzieś tam Jorge Martin zostanie w składzie, więc dalej czekamy. Natomiast dosłownie przed chwilą dostaliśmy oficjalną informację, kto zastąpi Pecco Bagnaia w barwach Ducati. No i będzie to, nie będzie to w zasadzie zaskoczenie, bo z fabrycznym Ducati kontrakt podpisał młody Pedro Acosta. Dokładnie tak, 22-letni Hiszpan, który jest rewelacją ostatnich lat w MotoGP, zarówno w zeszłym, jak i w tym sezonie, pokazuje, że jest genialny. No i w zasadzie do walki o tytuły, o najwyższe cele brakuje mu tylko konkurencyjnego motocykla, no bo nie oszukujmy się, ten KTM nie dowozi, psujący się, to nie jest maszyna do walki o mistrzostwo. No i Pedro Acosta od przyszłego roku właśnie przechodzi do mistrzowskiego motocykla, do motocykla Ducati. Podpisał 2-letni kontrakt, więc w Ducati będziemy mieli w przyszłym roku duet Marc Marquez, Pedro Acosta. Dwóch Hiszpanów we włoskim zespole, ciekawa sytuacja. No i co, czekamy, bo jeszcze tych plotek transferowych z ostatnich tygodni mieliśmy sporo. No i ciekawe, czy będą miały one potwierdzenie, czy może coś nas zaskoczy, tak czy siak ta karuzela transferowa w MotoGP rozpoczęła się na dobre. Mercedes wycofał się również z protestu w sprawie wyników Grand Prix Monaco. Ekipa z Brackley podjęła decyzję o wycofaniu swojego wniosku, prawo do rewizji anulowanych kar. Taki komunikat wywołał kolejne zaskoczenie w padoku, ponieważ podczas weekendu pod Barceloną Toto Wolff dosyć jasno mówił o chęci podjęcia działań w sprawie tego, co wydarzyło się w Monaco. Przypomnijmy, doszło tam właśnie do tych kar związanych z przekroczeniem prędkości w alei serwisowej, gdzie do końca żaden z tych kierowców prędkości w alei serwisowej nie przekroczył. Największym w zasadzie poszkodowanym na tym wszystkim okazał się George Russell, bo najpierw dostał niesłuszną karę 5 sekund, potem Mercedes nieprawidłowo obsłużył tą karę 5 sekund, przez co dostał on karę drive-thru, karę przejazdu przez aleję serwisową, która de facto pozbawiła go podium w Monte Carlo i zabrała mu punkty, które mogą być istotne, biorąc pod uwagę walkę o tytuł mistrzowski, w jaką zaangażowany jest George Russell. No wobec tego ten protest Mercedesa wydawał się zasadny, no ale Toto Wolff po konsultacji ze swoimi słynnymi prawnikami doszedł do wniosku, że chyba jednak niczego tam więcej nie ugra. Wciąż jedyną osobą, która miała anulowane te kontrowersyjne kary, jest Pierre Gasly. No nie wiadomo, co dokładnie skłoniło Mercedesa do takiej zmiany, aczkolwiek można zakładać, że po prostu nie znalazł nowych istotnych dowodów na obronę swojej tezy. Nie zamyka to oczywiście tematu tych wyników ostatecznych Grand Prix Monaco, ponieważ zarówno McLaren, jak i Red Bull złożyli odwołanie do Międzynarodowego Sądu Apelacyjnego FIA. Zarówno Adjar, jak i Piastri odsłużyli kary, no i przez to stracili te sekundy, stracili pozycję na korzyść właśnie Pierre'a Gasly'ego, któremu kara została jako jedynemu cofnięta. Niezły miszmasz się z tym wszystkim zrobił. No i nawet pomimo wycofania się Mercedesa na oficjalne wyniki Grand Prix Monaco jeszcze poczekamy. No i na koniec dzisiejszego segmentu motorsportowe newsy przytoczamy informację o tym, że Światowa Rada Sportów Motorowych formalnie zatwierdziła pakiet nowych przepisów wypracowanych przez komisję F1. Większość decyzji była formalnością, jednak wprowadza ona kluczowe modyfikacje na najbliższe lata. Prześledźmy sobie te najważniejsze. Najważniejszą to jest oczywiście ta zmiana rozkładu mocy zaplanowana na dwa kolejne sezony. Zatwierdzono dwuetapową reformę jednostek napędowych. Zmiany obejmą moc silnika spalinowego, przepływ paliwa oraz systemy elektryczne. W efekcie, ze względu na nowe zarządzanie energią na wybranych torach, z FIA zyska prawo do skracania dystansu niedzielnych wyścigów poprzez zmniejszenie liczby okrążeń. Wynika to z tego, że po prostu, żeby zespoły nie miały, nie było konieczne w przypadku zespołów projektowanie od podstaw nowych baków. Ale to nie koniec zmian. Zostało wprowadzone również więcej dni testowych. W przyszłym roku liczba dni zimowych testów wzrośnie z 3 do 4 ze względu na ogromną złożoność obecnej generacji bolidów. No warto przypomnieć, że przed obecnym sezonem no te dni, każdy zespół miał do dyspozycji aż 9 dni testowych. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe i niespodzianki, komunikat o zagrożeniu upałem zostanie rozdzielony niezależnie na sprint oraz wyścig. Nadal musi być wydany minimum 24 godziny przed startem, ale będzie tutaj pewne rozróżnienie. W warunkach słabej przyczepności, mokry tor lub zła widoczność przywrócono możliwość używania trybu doładowania do określonego limitu mocy, podtrzymując jednocześnie zakaz korzystania z trybu wyprzedzania. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i czerwone flagi, zaktualizowano kodeks sportowy. Podczas czerwonej flagi kierowcy muszą być gotowi nie tylko do natychmiastowego zatrzymania, ale też do kontynuowania jazdy przez strefę wskazaną bezpośrednio w dodatkach dyrektora wyścigu. No i na koniec taka chyba najbardziej ekscytująca informacja, a więc ta dosyć szeroko otwarta furtka dla powrotu silników w V8. Tutaj no, ciekawostką jest wypowiedź prezydenta FIA Mohameda bin Sulayema. Potwierdził on, że trwają zaawansowane dyskusje nad wprowadzeniem w kolejnym cyklu regulacyjnym jednostek V8 napędzanych w 100% zrównoważonymi paliwami. Co ciekawe, spotyka się to z aprobatą zaangażowanych stron, więc no, można powiedzieć, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, jeżeli chodzi o powroty, o powrót oczywiście silników V8 do Formuły 1 za pewnie jakieś co najmniej 4-5 lat, ale jednak. No i tym pozytywnym, co by tu dużo mówić, akcentem kończymy segment Motorsportowe Newsy. Program Hot Lap powróci klasycznie po bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: No i wracamy po jak zwykle króciutkiej muzycznej przerwie do programu Hot Lab, w którym przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: A w segmencie Inne serie porozmawiamy o tym, co działo się w Grand Prix Czech MotoGP, a po raz kolejny działo się tam naprawdę sporo, no i bardzo dużo też w kontekście walki o tytuł mistrzowski. Od samego początku całkiem niezłe, w zasadzie świetne tempo od pierwszego treningu prezentował Ai Ogura, zawodnik ekipy Trackhouse Aprilia, więc tego satelickiego zespołu stajni z Noale. No i też to świetne tempo Ai Ogura zaprezentował również w kwalifikacjach, w których po raz pierwszy w swojej karierze w królewskiej kategorii Japończyk zgarnął pole position i to zgarnął pole position z całkiem dużą przewagą, bo ponad 0,2 sekundy zanim zameldowali się kolejni Fabio Di Gianantonio i Francesco Bagnaia, więc no tutaj ewidentnie no rewelacyjne tempo na pojedynczym okrążeniu prezentował Ai Ogura. Czwarty czas w tych kwalifikacjach osiągnął lider klasyfikacji generalnej Marco Bezzecchi. I dalej mieliśmy Marka Marqueza, Diogo Moreira na tej Hondzie, niesamowity szósty czas, Raul Fernandez, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, no i pierwszą dziesiątkę zamknął Jorge Martin. No i cóż, w taki sposób, w takiej właśnie kolejności te zawodnicy wystartowali do sprintu. Jeżeli chodzi o to, co działo się w sprincie, no to już na samym początku Pecco Bagnaia zaliczył atomowy start, objął prowadzenie, no i w zasadzie to prowadzenie Włoch utrzymał, włoski dwukrotny, trzykrotny w zasadzie mistrz świata utrzymał do samej mety tego krótkiego sprinterskiego wyścigu. Jeżeli chodzi o wyniki tego sprintu, no to na mecie drugim miejscem niestety musiał zadowolić się Ai Ogura. Ai Ogura, który do samego końca siedział na tylnym kole Bagnaia, również poniżej sekundy pierwsza trójka minęła linię mety. Zameldował się na trzecim miejscu Marc Marquez. Dalej mieliśmy Fabio Di Gianantonio, Jorge Martin, piąty Fernandez, Bastianini, Aldeger, Brad Binder, no i pierwszą dziesiątkę zamknął Jean Mir. Jeżeli chodzi tutaj o czołówkę, tak to wyglądało. Natomiast no, możemy sobie zadać pytanie, a co z Marco Bezzecchim? No i Marco Bezzecchi tutaj zrobił rzecz niesamowitą. Powiem, no w samej końcówce tego sprintu Marco Bezzecchi przewrócił się, no nie po raz pierwszy w sprincie Bezzecchi wyrzuca punkty do kosza. Bezzecchi był no w jakimś kompletnym amoku, podbiegł do swojego motocykla. Motocykla, który już porządkowy marszał na torze w Brnie gdzieś tam już podnosił. Najpierw odepchnął porządkowego, a kilka sekund później no po prostu uderzył go pięścią

Tak, tutaj sędziowie nie patyczkowali się z liderem klasyfikacji generalnej, no i powiedzieli, że po prostu słusznie zresztą na takie zachowanie nie ma miejsca. Aprilia próbowała się jeszcze gdzieś tam odwołać od tej decyzji sędziów, no ale arbitrzy byli nieubłagani. No i Marco Bezzecchi, lider klasyfikacji generalnej, człowiek, który zdominował, można powiedzieć, pierwszą część sezonu, ten niedzielny główny wyścig w Brnie oglądał z garażu. A co działo się w tym wyścigu, jeżeli chodzi o właśnie klasę MotoGP? Zerknijmy sobie tutaj. Jeżeli tutaj głównie Marc Marquez przejął inicjatywę w tym wyścigu. Świetnie ruszył Ayogura, świetnie ruszyli też Fernandez, tylko Fabio Di Gianantonio. Marquez gdzieś tam trzymał się za nimi, no ale sukcesyjnie wyprzedzał kolejnych zawodników, wyprzedził Bagnaia, wyprzedził Ayogurę. Praktycznie do końca Ayogura po raz kolejny, tak jak w sprincie, Ogura trzymał się do końca wyścigu za Bagnaią, tutaj do końca wyścigu trzymał się za Markiem Marquezem, no ale ostatecznie Japończyk nie dał rady wyprzedzić 9-krotnego mistrza świata, więc pomimo pierwszego pole position w klasie MotoGP, Ayogura nie zdołał wygrać swojego pierwszego wyścigu w królewskiej kategorii, chociaż no, był to zdecydowanie najlepszy i najskuteczniejszy zawodnik Aprilii w ten weekend, co tu dużo mówić. Trzecią lokatę rzutem na taśmę dowiózł słabnący, jeżeli chodzi o tempo, w końcówce Pecco Bagnaia. Odpierał wściekłe ataki Fabio Di Gianantonio, który w końcówce miał po prostu rewelacyjne tempo. Wielkiej szansy na objęcie prowadzenia w Mistrzostwach Świata nie wykorzystał Jorge Martin. Hiszpan zaliczył słaby start. No, sytuację też pogorszyła ta kara podwójnego przejazdu przez tak zwanego long lap penalty, którą dostał za spowodowanie karambolu na starcie zeszłotygodniowego Grand Prix Węgier. No i po odbyciu tej sankcji Martin Ator zdołał wywalczyć tylko 9. miejsce, no przez to co prawda odrobił kilka punktów do Marco Bezzecchiego, no ale z całą pewnością nie tyle, ile by mógł. Ogromnego pecha miał, znowu zresztą ogromnego pecha ze swoim motocyklem miał Pedro Acosta. Jego KTM odmówił posłuszeństwa. Uwaga, na ostatnim okrążeniu wyścigu Acosta cały czas walczył gdzieś tam w okolicach Bagnaia i Di Gianantonio. To była okolice tam trzeciej, czwartej, piątej pozycji. Dużo lepiej niż predestynowało do tego tempo KTM, no ale znowu ten motocykl KTM, no mówiąc kolokwialnie, klęknął niewiele przed metą. No naprawdę, no nie dziwię się, że Pedro Acosta ma już dość motocykla KTM. Tu po raz kolejny jest jakaś awaria. No ewidentnie tutaj ten zawodnik robi więcej niż pozwala na to motocykl, no i nie ma co się dziwić tej informacji, o której mówiłem w pierwszym segmencie naszego programu, że Pedro Acosta przechodzi do Ducati, bo po raz kolejny była tam szansa na spore punkty, a nie przez błąd Acosty, a przez awarię motocykla ta szansa nie została wykorzystana. Jeżeli chodzi o ostateczne wyniki Grand Prix Czech, no to tutaj pierwsze miejsce oczywiście Marc Marquez. No Marquez wraca po prostu do formy, błyskawicznie wrócił do formy po tej operacji. Potrzebował w zasadzie jednego wyścigu na takiego rozruchowego, żeby wrócić do wygrywania Marquez. Drugi Ayogura, trzeci Pecco Bagnaia, czwarty Fabio Di Gianantonio, piąty Joan Mir. W końcu Mirowi udało się dowieść dobry wynik do mety, nie został też przy tym ukarany żadną dziwną karą, więc w końcu Joan Mir dowozi solidne punkty dla Hondy, szósty Fermin Aldeger. Dalej Raul Fernandez, Luca Marini, a więc dwie fabryczne Hondy w pierwszej ósemce, Jorge Martin, dziesiątkę zamknął Enea Bastianini. Jak zwykle bardzo mocny swoją drogą na torze w Brnie, na tyle ile pozwalał motocykl KTM. 11. Diogo Moreira, 12. Brad Binder, 13. Franco Morbidelli, 14. Toprak Razgatioglu, no i ten ostatni jeden punkt za 15. pozycję wywalczył Maverick Vinales. Maverick Vinales, który swoją drogą świętował na torze Brnie swój 200. wyścig w królewskiej kategorii, więc już naprawdę długa kariera jest za Maverickiem Vinalesem, no i
no pytanie, czy taka

0: kariera została wykorzystana tak jak powinno być, no bo tutaj jak pamiętamy, no kiedy gdzieś tam te 10-11 lat temu Maverick Viñales debiutował w MotoGP, no to spodziewaliśmy się, że to będzie zawodnik regularnie walczący tytuły, no a z tymi tytułami, z tymi sukcesami, jeżeli chodzi o Viñalesa, jest średnio. Jeżeli chodzi tak ogólnie jeszcze o Grand Prix Czech, no to wspaniały weekend, jak zwykle kibice dopisali, sporo kibiców z Polski, no bo no wiadomo, Dobrna z Polski jest całkiem niedaleko, więc naprawdę świetny weekend. Cieszę się naprawdę, że tor w Brnie pozostał jednak w kalendarzu, bo jak pamiętamy, jeszcze kilka lat temu sytuacja tego czeskiego obiektu była bardzo niepewna, podobnie zresztą jak sytuacja toru Poznań, o której informowaliśmy całkiem niedawno. Na szczęście tor w Brnie jest, no i najlepsi motocykliści świata w Brnie się ścigają. Zerknijmy teraz na sytuację w klasyfikacji generalnej, no bo jeszcze kilka tygodni temu mówiliśmy, że no Marc Marquez tutaj raczej szans na tytuł już nie ma. Tymczasem zawodnicy głównie Aprili, czyli Marco Bezzecchi i Jorge Martin, no na tym etapie robią w zasadzie wszystko, żeby Marc Marquez zgarnął w tym roku swój 10. tytuł mistrzowski. Przeszedł do historii, wyprzedził Valentino Rossiego, jeżeli chodzi o liczbę tytułów, no bo dość tylko powiedzieć, że jeszcze dwa weekendy temu strata Marca Marqueza do liderującego Marco Bezzecchiego wynosiła 102 punkty. Obecnie ta strata wynosi tych punktów już tylko 40. Oznacza to, że w dwie rundy tylko na Węgrzech i w Czechach Marquez odrobił do Bezzecchiego, uwaga, 62 punkty. No to jest niesamowita pogoń. No i tutaj kierowcy Aprili, zwłaszcza Marco Bezzecchi, no muszą się wziąć do roboty, no bo no, legendarny Marquez poczuł krew, no i tutaj ciężko będzie go powstrzymać, patrząc na to, w jakiej formie jest ostatnio Hiszpan. Marco Bezzecchi 180 punktów, 0 punktów po raz pierwszy w tym sezonie zdobyte w Czechach, 8 punktów mniej od niego, 172 Jorge Martin. Na trzecim miejscu w generalce jest jeszcze Fabio Di Gianantonio, punktów 157, ale po tym weekendzie w Czechach na czwarte miejsce wskoczył już Marquez, punktów 140, tak jak mówiłem, tylko 40 straty do Bezzecchiego. Ayogura punktów 134, Pedro Acosta punktów 132, no ale gdyby miał troszeczkę lepszy motocykl, no to powiedzmy sobie szczerze, że tych punktów Acosta miałby zdecydowanie więcej. Pecco Bagnaia punktów 127, Raul Fernandez 8, na ósmym miejscu punktów 106, Fermin Aldeger 76 punktów, pozycja 9, no i pierwszą dziesiątkę zamknął Alex Marquez, punktów 67, co ciekawe, Alex Marquez był obecny, jeździł przez chwilę na torze w Brnie, no ale po piątkowych zajęciach i po konsultacji z lekarzem jednak stwierdzili, że jeszcze za wcześnie, no i jeszcze no i nie wrócił, nie przejechał w kwalifikacjach i tych głównych wyścigów Alex Marquez, ale wrócił już na motocykl, no i to oznacza, że prędzej czy później młodszego z braci Marquez regularnie na motocyklu będziemy właśnie oglądać. No więc no, interesujący robi się ten sezon MotoGP, znaczy był interesujący cały czas, no ale tutaj Marc Marquez w takiej formie, Jorge Martin mówiący, że Aprilia gdzieś tam straciła kierunek, no i ta gigantyczna pewność, która po prostu biła z zawodników z Noale, no w te dwa ostatnie weekendy można powiedzieć, że całkowicie wyparowała, no bo gigantyczną ilość punktów natrzaskał Marc Marquez zarówno na torze Balaton Park, jak i na torze w Brnie. Tak jak mówiłem, 62 punkty odrobione przez Marqueza do Bezzecchiego w zaledwie dwie rundy. Rund do końca tego sezonu jest jeszcze mnóstwo za nami, bowiem dopiero 9 wyścigów, czyli do końca sezonu jeszcze mamy 13 rund, więc nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie sezonu, a Marc Marquez rozpoczął swoją gonitwę, no i tutaj wszystko jest jeszcze możliwe. Wciąż uważam, że Marco Bezzecchi ma argumenty, żeby obronić się przed tą szarżą Marqueza, no ale nie może dopuszczać się takich rzeczy, które zrobił w sprincie w Brnie, no bo to było po prostu niedopuszczalne, no i niech Marco Bezzecchi i Aprilia cieszą się, że tylko na takiej karze się skończyło i że gdzieś tam na Tor Asen nie zostaną przeniesione te reperkusje tego, co się wydarzyło, a właśnie właśnie na to, że Tourist Trophy Assen w Holandii, kolejna runda MotoGP. Klasycznie już główny wyścig będzie o godzinie 14 w niedzielę, sprint o godzinie 15 w sobotę. Zapraszam, no bo tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o rywalizację w MotoGP, zdecydowanie się zagęszcza, no i będzie co oglądać przez najbliższe tygodnie i miesiące w królewskiej kategorii, jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe. Na tym kończymy oczywiście segment Inne Serie, ale program Hot Lap wróci po krótkiej przerwie.
1: Hot Lap. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.

0: Hot Lap.
1: To jeszcze raz program Hot Lab, to jeszcze raz Akademickie Radio Centrum, a teraz przechodzimy już do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: No a dzisiejszy segment Gwiazdy Jutra będzie miał dwóch bohaterów, no a tym pierwszym będzie stały bywalec naszej audycji, a więc Tymek Kucharczyk. Tymek rywalizował w ostatni weekend na torze Road America w Wisconsin, oczywiście dla tych, którzy nie pamiętają, w serii Indy Next, a więc tej drugiej najważniejszej serii bolidów jednomiejscowych w Stanach Zjednoczonych. Na torze w Wisconsin odbyły się w ten weekend dwa wyścigi. Klasycznie już niestety piętą achillesową Kucharczyka w USA są kwalifikacje. W tej pierwszej czasówce do wyścigu na Road America zaledwie 14 czas. No i z 14 pozycji startowej do tego wyścigu ruszał Kucharczyk. Jechał naprawdę dobrze. Klasycznie przebijał się w stawce. Miał świetny start. Bardzo dużo tam się pojedynkował. No i do mety dojechał na solidnym 8 miejscu, no ale mimo wszystko czuliśmy pewien niedosyt. Widać było, że no jest tam miejsce na jeszcze bardziej spektakularne osiągnięcia. Zawody wygrał Loki Hughes przed Joshem Pearsonem, no i Alessandro De Tullio. Prawdziwy popis Polaka oglądaliśmy natomiast w drugim wyścigu na Road America. Tymek Kucharczyk no wystartował jeszcze niżej, no najsłabsze kwalifikacje, no tego drugiego wyścigu to były najsłabsze kwalifikacje Tymka w tym sezonie, dopiero 16 czas, no więc no to ewidentnie na tym pojedynczym okrążeniu no Tymek ma jeszcze sporo do poprawy. Natomiast Tymek ruszył genialnie, błyskawicznie się przebijał, naprawdę, no to jak mijał kolejnych rywali, no to było naprawdę coś ekscytującego. Błyskawicznie przebił się na 8 miejsce, no wykorzystał pojedynek pomiędzy zawodnikami Able Motorsports, wyprzedził Maxa Garcia i Milesa Rowa. Na piątym okrążeniu uporał się także ze swoim no, głównym rywalem w tym sezonie, a więc swoim partnerem zespołem Enzo Fittipaldim. No, pojawiła się neutralizacja, która zniwelowała stratę Tymka Kucharczyka do Maxa Taylora. Maxa Taylora, którego wyprzedził potem Tymek Kucharczyk, no i awansował na czwartą pozycję. Po prostu rewelacyjne tempo. No i zabierać się zaczął Tymek Kucharczyk już za lidera klasyfikacji generalnej Nikitę Johnsona. No ale Nikita Johnson bardzo ostro pojechał z Polakiem, bardzo ostro pojechał z Tymkiem Kucharczykiem. Wypchnął go na trawę, skończyło się bez żadnych kart dla Johnsona. No ale Tymek spadł o kolejne kilka pozycji. Spadł na 9 miejsce. No i wydawało się, że ta szarsza Polaka się w tym momencie skończy. No ale nic bardziej mylnego. Kucharczyk znowu jechał świetnie, znowu mijał rywali. W samej końcówce minął Nikitę Johnsona, awansował na trzecią pozycję. Mieliśmy w samej końcówce samochód bezpieczeństwa przez bodajże 3 czy 4 okrążenia. No i na tym ostatnim okrążeniu zabierał się za Matteo Naniniego, natomiast no, zabrakło trochę czasu. No i w zasadzie no i Tymek Kucharczyk minął linię mety na trzeciej pozycji, startując z 16 pola, mając jeszcze całkiem spore przygody po drodze. Miał więc Tymek Kucharczyk był w tym drugim niedzielnym wyścigu na torze Road America zdecydowanie najszybszym zawodnikiem na torze. No i można powiedzieć, że gdyby nie fatalne kwalifikacje, gdyby Tymek ruszał do tego wyścigu nieco wyżej, gdyby ten safety car, ta neutralizacja w końcówce się nie przydarzyła, no to uważam, że Tymek Kucharczyk jak najbardziej miałby dużą szansę na to, żeby wygrać ten wyścig, biorąc pod uwagę, jak rewelacyjne miał tempo. No ale to nie był koniec emocji, no bo już po wyścigu okazało się, że zdyskwalifikowany został Alessandro De Tullio, a więc bardzo pechowy zawodnik, który bodajże 7 razy w tym sezonie startował z pole position i do tej pory tylko raz to pole position przekuł na zwycięstwo. Wydawało się, że na Road America wydarzy się to po raz drugi. No ale jednak dyskwalifikacja zabrała to zwycięstwo Argentyńczykowi. Kara była za niedozwolone użycie opon swojego zespołu El Colegia, więc był to ewidentny, bardzo duży błąd zespołu. Więc w oficjalnych wynikach zwycięstwo przypadło Mateo Naniniemu, no a Tymek Kucharczyk awansował jeszcze o jedną pozycję, no i ostatecznie na drugim miejscu figuruje w wynikach tego wyścigu nasz Tymek Kucharczyk. Fantastycznie to wyglądało, naprawdę no szkoda tylko tych kwalifikacji, szkoda tych pewnych sytuacji na torze, bo moim zdaniem była tutaj gigantyczna szansa na to, żeby ten wyścig wygrać, biorąc pod uwagę no jak frunął po to, że Kucharczyk momentami, no i tam pokazywał Jankesom, jak się ściga w Europie. Jeżeli chodzi o sytuację w klasyfikacji generalnej, no to tutaj Nikita Johnson utrzymuje jeszcze prowadzenie w klasyfikacji generalnej, 350 punktów, ale tylko 6 traci do niego Tymek Kucharczyk, już nieco większa 27-punktowa strata jest Enzo Fittipaldiego, ponad 60 punktów traci Max Taylor, no więc wydaje się, że w tej chwili mamy trzech głównych pretendentów do tytułu w IndyNex. Są to właśnie Nikita Johnson, Tymek Kucharczyk i Enzo Fittipaldi. No i Tymek jeździ świetnie, jeździ brawurowo. No gdyby tylko te kwalifikacje poprawił, no to naprawdę miałby gigantyczne szanse na to, żeby ten tytuł zdobyć, ale i tak jest świetnie, i tak Tymek Kucharczyk zalicza świetny debiutancki sezon w Ameryce. Kolejnym weekendem wyścigowym to będzie 4-5 lipca i Grand Prix środkowego Ohio na torze w Lexingtona, więc kolejne emocje przed fanami oczywiście Polaka. Będziemy śledzić, będziemy oczywiście kibicować. No i mamy też w ramach segmentu Gwiazdy Jutra drugiego bohatera. Wrócimy teraz do wyścigów motocyklowych, no i skupimy się na zawodniku, który odnosi już gigantyczne sukcesy. No opowiemy teraz o Milanie Pawelcu, polskim kierowcu motocyklowym. 19-latek z Wolsztyna w zeszłym roku został mistrzem Moto2 European Championship. W tym roku broni tytułu, no i zaczyna mu to wychodzić świetnie, jest na dobrej drodze, żeby obronić to Mistrzostwo Europy kategorii Moto2. No i w ostatni weekend Milan Pawelec jeździł w głównej serii Moto2, zaliczanej do Mistrzostw Świata, czyli do tej serii, która jest towarzysząca dla MotoGP, gdzie w zasadzie praktycznie wszyscy kierowcy obecnej stawki MotoGP się ścigali, a wielu zdobywało tytuły. Pawelec zastąpił kontuzjowanego Alonso Lopeza w zespole Italjet Gresini Moto2. Stawka Moto2 jest oczywiście niesamowicie mocna i no tutaj zdecydowanie to już jest, można powiedzieć, bezpośredni przedsionek serii MotoGP, no i tutaj już mamy zawodników z najwyższej półki. Milan w kwalifikacjach ustanowił 24 czas, w wyścigu dojechał do mety na 25 miejscu, de facto był na torze przedostatni, ale jak wspomniałem, stawka w Moto2 jest niesamowicie mocna i wyrównana. Patrząc na to, w jakim stanie jest polski sport, jeśli chodzi o torowe wyścigi motocyklowe, no to sam fakt oglądania Polaka w głównej serii Moto2 jest warty odnotowania i my na pewno będziemy śledzić poczynania Milana Pawelca, zarówno w zasadzie w każdej serii, w której startuje. Warto dodać, że Milan Pawelec również za tydzień, nawet nie za tydzień, już za kilka dni wystąpi podczas rundy Moto2 na torze Assen w Holandii. Znowu będzie zastępował Alonso Lopeza, więc no tutaj Milan Pawelec rywalizuje w serii Moto2, no i całkiem fajnie jest oglądać polską flagę wśród tych no, potencjalnych kandydatów do ścigania się w Moto2, no bo na przykład no, mistrzem Moto2 w zeszłym roku został Diego Moreira, który w tym sezonie ściga się w MotoGP, więc no to jest już, mówię, bezpośredni przedsionek, no i będziemy trzymać kciuki za Milana, będziemy trzymać kciuki, aby obywał się już w tej niezwykle mocnej stawce Moto2. Na tym kończymy segment Gwiazdy Jutra. Na sam koniec zapowiemy sobie jeszcze wyścig o Grand Prix Austrii Formuły 1. No i tutaj kilka statystyk i ciekawostek. Tor Red Bull Ring w Austrii, bo na tym torze będziemy się ścigać, ma najkrótszy czas okrążenia w sezonie. Jest natomiast dopiero piątym najkrótszym torem pod względem długości toru. Najkrótsze są Monako, Zandvoort, Meksyk i Interlagos. Temperatura nawierzchni oczywiście potrafi sięgnąć 55 stopni, co czyni tor w Spielbergu jednym z najgorętszych w kalendarzu. Jest to najwyżej położony tor w Europie. W austriackich Alpach 700 metrów powyżej poziomu morza. Jedynym Austriakiem, który wygrał Grand Prix Austrii, jest oczywiście legendarny trzykrotny mistrz świata Niki Lauda. Red Bull Ring to był pierwszy tor w historii F1, który zorganizował dwa wyścigi z rzędu. To było właśnie w tym covidowym 2020 roku. Natomiast zwycięstwo George'a Russella w sezonie 2024 oznaczało, że wygrał on na tym torze zarówno w F3, jak i F2, jak i również w Formule 1. Jeżeli chodzi o to, co w bieżącym sezonie, no to tutaj, tak jak wspominaliśmy, Ferrari ma przywieźć nowe komponenty silnika związane z wspominanym już wielokrotnie systemem Aduo. No i to o tym będzie rozmowa w trakcie tego weekendu wyścigowego. Mówi się, że żeby zaoszczędzić części Ferrari, ten nowy, zupgrade'owany silnik umieści w bolidzie dopiero w sobotę. Natomiast będziemy oczywiście śledzić, jak wygląda to Ferrari. Przypominamy, co mówił Lando Norris, że jeżeli chodzi o nadwozie, Ferrari jest zdecydowanie najmocniejszym zespołem w stawce. No i ten silnik jest tutaj piętą achillesową. Ferrari przywozi tutaj na ten weekend poprawki silnika. No i to będzie ten główny temat. Tor jest położony bardzo wysoko, tak jak już mówiliśmy. Z tym bardzo często nie radził sobie Mercedes, który nawet w czasach swojej wielkiej dominacji, w czasach Lewisa Hamiltona i Nico Rosberga, radził sobie na to, że w Austrii gorzej. Miewał całkiem sporo różnego rodzaju awarii, więc szykuje się jak zwykle ciekawy wyścig. No i tutaj będzie to całkiem ciekawe, czy tutaj Ferrari, to zwycięstwo sprzed dwóch tygodni Lewisa Hamiltona było takim jednorazowym strzałem, czy może Ferrari na poważnie już wskoczy do walki, no i rzuci rękawice Mercedesowi, jeżeli chodzi o walkę o tytuły. Myślę, że na część z tych pytań odpowiedzi dostaniemy już w Austrii. Jeżeli chodzi o harmonogram, no to tutaj po raz pierwszy od kilku lat, zdaje się, nie będzie to weekend sprinterski w Austrii. Piątek, pierwszy trening godzina 13:30, drugi trening 17:00, sobota, trzeci trening 12:30, kwalifikacje 16:00, no i główny niedzielny wyścig o godzinie 15:00. Na tym kończymy dzisiejszy program Hot Lap. No i cóż, zbliżają się wakacje, w związku z tym Radio Centrum przechodzi na letnią ramówkę. Program Hot Lap jednak nie znika z anteny. Będzie miał za to nową, wakacyjną godzinę. Zapraszam więc już z tego miejsca na program Hot Lap za tydzień w środę o godzinie 20:00. Dokładnie tak, w wakacje program Hot Lap o godzinie 20:00. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia. Hot Lap.

Centrum. Najwięcej loka w mieście!

0: Arcade Fire z kawałkiem Wake Up na samo rozpoczęcie audycji z roku na rok. Przed mikrofonem Jakub Gryz.
1: I Agnieszka Piechota. Dali ognia zdecydowanie.
0: O, przyjemne to było. Takie
1: bardzo
0: do potańczania, do potuptania nóżką. Na taką pogodę chyba idealne, jak się jedzie gdzieś na przykład autem.
1: Ale to pod względem muzycznym, bo treściowo jest inaczej. Ale o tym pogadamy troszeczkę później. Zaczynamy od formalności, a mamy trochę do obgadania rzeczy. No pierwsza sprawa najważniejsza.
0: Dziś, tak.
1: Rok 2004.
0: Prawda.
1: Co za tym idzie? Nie wiem absolutnie, ale o tym nie będziemy mówić, bo to jest kwestia już drugorzędna. Kolejna jest taka, że dziś słyszymy się po raz ostatni w tym sezonie.
0: O godzinie 20.
1: O godzinie 20. Ale spokojnie, nie żegnamy się. Usłyszymy się ponownie w wakacje. Środa, ale o godzinie 19.
0: Także dokładnie. Trochę wcześniej. Także zapiszcie sobie w pamiętniczku, że godzina 19 od tej pory.
1: Dokładnie.
0: W środę. Ale
1: jeszcze,
0: dzień się nie zmienia.
1: Jeszcze jedna sprawa. Zmiana mała formatu. Już
0: a tak.
1: Przyspieszamy troszeczkę z latami i poświęcamy jedną audycję na jeden rok tylko i wyłącznie.
0: Tak, także za tydzień będzie już 2005.
1: A je, zgadza się.
0: Jest, jest. Dobra, wracając. Wake Up od Arcade Fire. Album zatytułowany Funeral, co już nam trochę tutaj daje do myślenia.
1: No właśnie, ty wspominałeś, że to muzyka trochę do potuptania, trochę poruszania główką. No nie, właśnie to jest album bardzo smutny, bo porusza kwestię tego, jak człowiek może sobie radzić ze śmiercią swoich bliskich. Swoją drogą warto wspomnieć, że to jest debiut oczywiście Arcade Fire. Mhm. Swoją drogą też jeden z najlepiej cenionych debiutów lat zerowych.
0: To prawda.
1: Płyta absolutnie niesamowita. No i wracając do tej straty, większość muzyków przeżyła przed nagrywaniem tej płyty utratę kogoś bliskiego.
0: Mhm, tak, to był właśnie album pisany po serii takich rodzinnych tragedii członków zespołu.
1: Dokładnie.
0: Tam się sporo wydarzyło, naprawdę dużo i Butler pisał o dorastaniu i o utracie tej takiej dziecięcej niewinności przez to, że właśnie najbliżsi od nas odchodzą. Już ich z nami nie ma, także jest to bardzo smutny tekst, ale bardzo życiowy też, bo każdy z nas kiedyś, prędzej czy później, niestety umrze, taka jest kolej
1: bardzo.
0: Rzeczy.
1: Wake Up to jest bardzo smutny kawałek. Tam pada tekst na początku o tym, żeby narrator, czyli w postaci dziecka, żeby ten nie płakał po stracie, co później odbiło się nieźle na jego
0: tak.
1: psychice. Bardzo smutne.
0: Jest smutny, także przejdźmy dalej, żeby się dzisiaj nie zasmucać, bo mamy piękny, słoneczny dzień. Float On za chwilę od Modest Mouse.
1: Dokładnie. Modest Mouse to jest z płyty Good News for People Who Love Bad News. Uwielbiam ten tytuł, jest piękny, kontrastujący ze sobą. Warto wspomnieć, że to jest pierwsza i jedyna płyta, na której muzyk Jeremiah Green nie zagrał, perkusista formacji, z powodów takich nijakich w sumie. Po prostu nie pojawił się w tamtym czasie, miał swoje problemy prywatne, więc to jest jedyny projekt, na którym się nie pojawił. Jeżeli chodzi o Modest Mouse, nie ma tu większego zaskoczenia. No to jest indie u swoich podstaw, się taki świetny indie.
0: Tak, tekst w tej piosence Float On generalnie jest o takim pogodzeniu się z pechem i niepowodzeniem życiowym. Więc generalnie o wiele pozytywniejszy niż reszta tekstów, które Isaac Buck zwykle pisał, bo one są raczej bardzo ponure, jak możecie się domyślić po albumie Good News for People Who Love Bad News. Tak, ale utwór generalnie zdobył nominację do Grammy w 2004 roku, no i do dziś jest takim symbolem optymizmu w muzyce alternatywnej.
1: Także a to się rzadko zdarza.
0: Tak, także może tym pozytywnym akcentem teraz naszą wypowiedź zakończmy i po prostu posłuchajmy tego.

0: Agnieszka, mam pytanie. Przyszykuj się.
1: Już się boję, on zawsze ma pytania.
0: Agnieszka, powiedz mi, jak robi pterodaktyl?
1: Oj, nie wiem, czy mikrofon to wytrzyma, także może następnym razem, kochani.
0: Pytam, bo w sumie dźwięki, które mogliśmy usłyszeć jednego z wokalistów, przypominały trochę pterodaktyla, można przyznać. Hofer Heights za nami, kawałek Ohio is for Lovers w audycji z roku na rok.
1: Ja bardzo lubię ten album. Ja lubię ten album, ja lubię taką muzykę. Ja miałam swoją fazę w gimnazjum właśnie na takie kawałki. Już o tym przed chwilą rozmawialiśmy, tak. Także ja byłam takim małym emo dzieckiem, jeżeli chodzi o muzykę.
0: To ja, no ja tak nie miałam.
1: Ja tak miałam. Album generalnie zatytułowany jest The Silence in Black and White. I ten utwór stał się takim właśnie symbolem estetyki w ogóle emo. On jest bardzo popularny, ma bardzo dużo wyświetleń i w streamingach, i na YouTube między innymi. I jest to jeden z takich najważniejszych właśnie hymnów sceny emo w latach 2000. Tam jest taki bardzo znany scream, gdzie ktoś, znaczy wokalista śpiewa Cut my wrist and black my eyes. I to było tak kontrowersyjne, nie chcieli tego puszczać w radiach w ogóle, na MTV. No z tym było dużo problemów.
0: Znaczy, generalnie samego zespołu nikt nie chciał przyjąć, bo oni rozsyłali swoje demówki do setek, dziesiątek wytwórni. Nikt ich nie chciał przyjąć, aż w końcu wyforsowali niejaką wytwórnię Victory Records, gdzie wysłali do nich te demówki chyba z 3 razy, z tego co pamiętam. Już w końcu ich przyjęli. No i przyjęli zespół, który jest zdecydowanie ciekawy, zdecydowanie symboliczny, jeżeli chodzi o ten ruch.
1: No i album ten zgarnął status platynowej płyty. Także moim zdaniem wyszło. My przechodzimy dalej, bo mamy dzisiaj dla was naprawdę, naprawdę dużo kawałków.
0: Następny zespół, czy też następny album to chyba zgarnął z milion tych takich platynowych.
1: No, wszystkiego chyba dużo zgarnął.
0: Tak, Green Day za chwilę. Album i kawałek American Idiot. Ciężko tutaj coś dodać. No chyba wydaje mi się, że to jest numer, który zna każdy.
1: No to jest po prostu klasyka. Jeżeli ktoś nawet nie słucha rocka, punku,

0: Walk, Idiot, Walk na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji z roku na rok.
1: Dopiero teraz zauważyłem, że wcześniej jeszcze zagraliśmy American Idiot. Ładnie się to złapało. A kawałek Walk, Idiot, Walk jest z płyty Tyrannosaurus Hives. Znowu taka radiowa strzelba czechowa i wracamy do tematu dinozaurów.
0: To one tutaj tak akurat całkiem często wracają u nas. Coś jest na rzeczy. Zobaczymy, czy za tydzień też będą. To jest bardzo taki garażowy riff.
1: Riff garażowy. Mi pachnie trochę takim AC/DC, ale bardzo wczesnym.
0: A to też prawda. Nie pomyślałam o tym w ogóle.
1: Bardzo prosty kawałek. Zresztą Pelle Almqvist kiedyś powiedział w wywiadzie, że większość naszych piosenek trwała 2 minuty, więc nagrywa się je również 2 minuty.
0: To mądre.
1: Mądre oczywiście, ale trafne, bo oni grają muzykę bardzo prostą, przyjemną, chwytliwą, ale na pewno nie prostacką.
0: Tak, a zespół w ogóle najbardziej znany jest chyba poza swoją muzyką oczywiście, z tego, że mają identyczne czarno-białe stroje sceniczne.
1: Tak.
0: To wygląda bardzo zabawnie. Ale też fajnie, ma to swój taki urok.
1: Rodzinny vibe trochę.
0: Trochę tak, trochę tak. Dobra, my przechodzimy dalej, bo mamy jeszcze dużo kawałków dla
1: Szwecja
0: was.
1: Szwecja była, a teraz sprawdzimy sobie Stany Zjednoczone i kawałek, który jest katowany w każdej radiostacji codziennie. Ja bym nawet zaryzykował, że co godzinę leci.
0: No, co godzinę może, chociaż na różnych też nie tak. W naszym kraju na pewno. Mr. Brightside od The Killers. Album Hot Fuzz. I to jest, no hiciory są na tym albumie. To im wyszło, muszę przyznać.
1: To przyznam ci rację, hiciory, ale ta płyta jest, przyznam ci też, że średnia dosyć.
0: Tak myślisz?
1: Taka, wlatuje jednym uchem, wylatuje drugim.
0: Mi się wydaje, że ten kawałek to jest w ogóle obowiązkowy punkt w imprezach i w festiwalach. To przecież leci między koncertami, każdy to zna.
1: Tak, mówię bardziej w kontekście płyty. Mr. Brightside to jest oczywiście gigantyczny hicior. Swoją drogą, wydany jeszcze w 2003 roku, on w ogóle wtedy się nie przyjął na różnych billboardach i tak dalej, a później dopiero w przyszłym, 2004 roku okazał się przeogromnym hitem.
0: W Wielkiej Brytanii w ogóle praktycznie nigdy ten kawałek nie zniknął z list sprzedaży.
1: Do dziś jest?
0: Tak.
1: Nie wiedziałem o tym kompletnie. No. Ciekawi mnie, ile zarabiałem kasy z tego.
0: To jest szalone w ogóle, ale do tej pory ludzie ciągle kupują tą płytę. Także to jest, ja po prostu kłaniam się bardzo nisko, bo moim zdaniem to jest trudne do wykonania.
1: Ja
0: ale
1: też
0: ludzie
1: się
0: nadal,
1: przed,
0: nadal,
1: przed Killersami.
0: Nadal kupują. Także posłuchajmy teraz Mr. Brightside w waszych głośnikach od The Killers, na pewno to znacie.

0: płakałem, jak słuchałem, ale tak autentycznie ze wzruszenia.
1: Płakał.
0: Płakał, Agnieszka potwierdza. Seaver, Broken, akurat wersja jest gościnnym występem Amy Lee.
1: Tak, oryginalna wersja generalnie nie zawierała Amy Lee, a potem ta nowa została nagrana do filmu The Punisher.
0: To jest fascynujące, że filmy Marvela w tamtym czasie wykorzystywały takie ballady rockowe. No wcześniej z Hero, Hero było ze Spider-Manem.
1: O Jezu, do Spider-Mana. To jest tak dobry kawałek. Ja lubię bardzo tą piosenkę. Ona jest, mi się kojarzy bardzo z dzieciństwem.
0: No właśnie, dziwne, jakoś tak dopiero teraz zauważyłem to przed chwilą, że Marvel miał tendencję do wybierania takich kawałków.
1: No i to były piękne czasy właśnie.
0: Piękne.
1: Kiedyś to by.
0: Znowu się wzruszyłem.
1: Kiedyś to by... Znowu płaczę, widzę, jak mu cieknie łza po policzku. Utwór generalnie, ale to dlatego, że utwór opowiada o samotności i o takiej potrzebie bliskości. Także jeżeli chcielibyście podzielić się z nami, który kawałek to wasz ulubiony z 2005 roku, no to 515-515-982 czekamy na wasze propozycje na następny tydzień. Pamiętajcie o tym. No ale generalnie jest to taka bardziej balladowa forma, która bardzo mocno kontrastuje z tym cięższym repertuarem, który ma zazwyczaj zespół Seether. Także to było bardzo ciekawe i w tamtym momencie, kiedy to nagrywali, to właśnie Amy Lee była z Morganem w związku.
0: Ciekawostka.
1: Dlatego nagrali razem właśnie taką piosenkę.
0: Pieśń
1: o potrzebie
0: dla ukochanej,
1: bliskości.
0: Można powiedzieć. Tak. To jest w ogóle z płyty Disclaimer 2, na której znajdują się też utwory, które były wykorzystywane w różnych filmach. Daredevil, znowu Marvel się pojawia i w horrorze Freddy vs. Jameson. Ten film znam, on nie jest dobry. I na tym możemy skończyć.
1: Okej, to przechodzimy dalej. Rammstein i Ameryka. Znowu się pojawia nabijanie z Ameryki.
0: To jest z płyty Rise, czyli podróżować.
1: No właśnie, to jest bardzo taki satyryczny komentarz do tej globalizacji kultury amerykańskiej tak naprawdę, bo Ameryka jest wszędzie, do tej pory tak jest zasadniczo, ale chyba ludziom już trochę przechodzi to amerykańskie marzenie, American Dream, bo wszyscy widzą, jak to wygląda.
0: Mam wrażenie, że dziś w ramach naszej audycji jest sporo krytyki wobec naszych sojuszników zza oceanu. Wcześniej graliśmy Green Day, a teraz Rammstein.
1: Cóż, bywa i tak wydaje nam się, że zespołu Rammstein nikomu przedstawiać nie trzeba, także posłuchajmy teraz, jak to brzmi.

0: kwadrans do godziny 21. Agnieszka, jest tak duszno w naszym studiu, a zespół Crossfade dowalił jeszcze bardziej do pieca.
1: No to prawda, ale ja kocham tę piosenkę, uwielbiam tę piosenkę.
0: Number Colors za nami. Banger, jak tu mawia młodzież, zdecydowanie. To z ich debiutu, który też zwie się Crossfade, 2004 rok. Oczywiście, jak byś nazwała ten album gatunkowo, muzycznie, emocjonalnie?
1: To jest takie połączenie metalu alternatywnego z post-grunge'em. Moim zdaniem skromnym. Tak
0: czyli
1: bym
0: dadrock
1: to opisała. No dadrock, ja to lubię.
0: Powiedzmy sobie wprost.
1: Ja lubię takie ojcowskie kawałki.
0: No, ja też lubię w miarę. Ten numer jest naprawdę spoko, ale będziemy powoli się zwijać. Znaczy, mamy jeszcze trochę czasu, ale za chwilę usłyszymy, można powiedzieć, punkt kulminacyjny naszej dzisiejszej audycji, bo teraz rzeczywiście, naprawdę, dowalimy Lamb of God na naszej antenie.
1: Tak, no trochę będzie, damy do pieca. Late to rest. Za chwilę poleci na naszej antenie.
0: To jest krążka Ashes of the Wake. Znowu pojawia się temat Stanów Zjednoczonych, bo album porusza temat tego, jak wyglądała społeczność amerykańska po wojnie w Iraku. No i to wszystko jest okraszone oczywiście ciężkim, trashowym łojeniem.
1: I on w ogóle tam growluje bardzo dużo, ale on ma tak wyjątkową dykcję, że jesteś w stanie zrozumieć wszystko, co on tam śpiewa.
0: To jest
1: dla mnie niesamowite. Także wydaje mi się, że powinniśmy po prostu tego chyba posłuchać.
0: To jedyne, co nam zostaje.
1: No zapnijcie, jak jedziecie, to trochę zwolnijcie, bo zaraz walnie.

0: O, Szewel, prawie na zakończenie naszej audycji z roku na rok.
1: The Clincher. To hasło pada bardzo często w naszej audycji, ale to jest muzyka kaloryczna.
0: Tak, to było tłuste, no było tłuste, bardzo trzeba tłuste. Trzeba przyznać. Jeden z największych chyba hitów w ogóle, Szewel. I nasi słuchacze pisali, że to jest jedna z pierwszych piosenek, którą w ogóle kiedykolwiek usłyszeli od tego zespołu, także się cieszą, że ją usłyszą.
1: Zaczynali w sumie od najlepszego, można powiedzieć. To z płyty This Type of Thinking Could Do Us In, która też jest artystycznie, komercyjnie chyba jednym z największych hitów tej formacji.
0: To prawda, tekst generalnie o presji psychicznej i o takiej potrzebie uwolnienia się od tego, także też wysoko, jeżeli chodzi o to, co tam się znajduje, no ale my musimy niestety kończyć, bo już mamy 5 minut.
1: Drodzy słuchacze, za chwilę się uwolnicie od nas, bo kończymy już. Przypominam o tym, że oczywiście z roku na rok gra dalej w wakacje na antenie Akademickiego Radia Centrum, środa, godzina 19, usłyszymy się ponownie. I co na koniec? Mastodon wjeżdża.
0: No tak, mówiliśmy, że na koniec tak trochę wam damy do pieca, także przepraszamy, przy tej temperaturze to nie było zbyt wskazane,
1: kawałek,
0: no ale musimy.
1: Blood and Thunder to z płyty Leviathan, no i tak jednym zdaniem portal Metal Sucks określił tą płytę jako najlepszy krążek metalowy XXI wieku. Koniec.
0: Koniec? No dobra, to ja już nic więcej nie mówię. Dziękuję wam bardzo. Przed mikrofonem był Jakub Gryz
1: i Agnieszka Piechota.
0: Do usłyszenia za rok w 2005 roku.

0: Kailija i Dropout rozpoczęły dzisiejszą audycję. Rozpoczęły, bo ta piosenka nie mogła się ode mnie odczepić w ciągu ostatniego tygodnia. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek. To jest Grzybobranie i to jest ostatnie już wydanie Grzybobrania w tym roku szkolnym. Tak można to określić, no jesteśmy studentami w tym roku studenckim, a może bardziej właściwie, i stwierdziłem, że może by trzeba było urozmaicić pewne rzeczy, może by trzeba było kogoś zaprosić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Głos być może niektórym znany. Przedstaw się.
1: Marcin Puszka, kłaniam się nisko. Na co dzień w Radiu Lublin, a dzisiaj w Radiu Centrum, na starych śmieciach. Jak tu miło być. Co prawda nie w tym studiu, bo wcześniej prowadziłem programy jeszcze ze starej siedziby radia, w innym skrzydle chatki Żaka. Potem już na koniec tutaj, ale to było 10 lat temu. 10 lat temu.
0: Widzisz, zastępuje cię. Tak. Zastępuje cię.
1: I to godnie.
0: Uważaj, żebym cię, wiesz... Nie zastępował teraz, zaraz, wiesz, w innych rzeczach. Teraz widzę, tak zastanowiłeś się poważnie, tak, zostawię tak, ci tak, takiego kleszcza w głowie dzisiaj.
1: Piorun rzeczywistości przeszył moje neurony, tak.
0: Ale tak, Marcin dokładnie. Dzisiaj będzie ze mną współprowadził tę ostatnią w tym sezonie audycję. Oczywiście usłyszymy się w październiku z Grzybobraniem, a ja na koniec jeszcze powiem, co w trakcie wakacji, bo to też będzie... Dobre. Marcinie, High on Fire zagramy jako drugie.
1: Bardzo dobrze.
0: Ja powiem ci, że mam ambiwalentny stosunek do tego zespołu. Dla niektórych może to być może zaskoczenie, ale ja wielkim fanem High on Fire nie jestem. Być może dlatego, że ja jestem jednak fanem tego stoneru wolnego. A High on Fire zdecydowanie ma sporo z jakiejś trashowości, z takiego grania szybkiego.
1: Wiesz co, no High on Fire dla mnie, mnie przede wszystkim High on Fire urzekł tym, że oni bardzo dobrze mieszają hardcore tak naprawdę, muzykę hardkorową, taką naprawdę amerykańską, właśnie z tymi mocarnymi riffami. Zresztą Matt Pike to jest przecież mistrz ciężarowych riffów i okazuje się, że nie tylko potrafi robić ogromne, potężne, monumentalne kompozycje, takie jak w Sleep, tylko właśnie potrafi również przyspieszyć. Być może dlatego, że w tym Sleep musiał robić to wszystko wolniej, powoli i tak dalej. Musiał pilnować tego, żeby gdzieś tam nie przyjść śpieszyć, no to tutaj to High on Fire jest takim trochę właśnie dla niego, wiesz, oczyszczeniem, żeby zasuwać. Ja High on Fire akurat wielbię i te starsze płyty jak Blessed, Black Wings, ale też nowa płyta na przykład, Comet the Storm,
0: ona
1: mnie zmiażdżyła, a powiem ci dlaczego.
0: Powiedz mi.
1: Najbardziej zmiażdżyła mnie dlatego, że tam Matt Pike dał upust swojej fascynacji kulturą wschodnią, Bliskiego Wschodu, wiesz, te wszystkie orientalizmy, które tam się pojawiają, tam jest nawet jeden taki numer, który jest zagrany akustycznie, na akustycznych instrumentach, na tablach, na tych wszystkich perkusyjnych rzeczach. Niesamowite rzeczy i to wciąż zachowało, wiesz, charakter
0: to
1: tego
0: prawda.
1: Wszystkiego. Także nie, no High on Fire ja wielbię i cóż, wiadomo, że dzisiaj pewnie będziemy trochę
0: ja
1: się ścierać.
0: Dojrzeć, ja muszę dojrzeć chyba.
1: Może, a może to ja muszę dojrzeć, żeby mnie to przestało jarać.
0: Ale to też widzę tak na czasie względem kontrowersji wokół ostatniego wydania Sleep, które wielu rozgrzało, mnie szczerze powiedziawszy nie grzeje, nie mierzi.
1: No wiesz co, ja stwierdziłem tak, no to jest dobry numer, tak czysto obiektywnie próbując na to spojrzeć, bo ja jest fajnie, fajne granie, natomiast no, to Sleep to nie jest moim zdaniem.
0: I tutaj utnijmy tę dyskusję, to jest lekki śpioch, po prostu, to jest lekki śpioch.
1: Niech będzie.
0: No dobra, no to w takim razie po tym jak sobie pogadaliśmy na rozpoczęcie, obiecane High on Fire z 2005 roku, Devolution.

0: High on Fire, drodzy Państwo, to było. Czy jestem szczególnie przekonany w tym momencie? Nie przeszkadza mi, odpowiem dyplomatycznie. Nie, w sensie powiem tak, na pewno High on Fire bardzo jest zespołem, który się wyróżnia na tej scenie właśnie doom metalowej, stoner metalowej. Słychać, że jest to styl sam w sobie inny od wszystkiego innego i to, co powiedziałeś o tym hardkorze, myślę, że jest bardzo celne, ale jednocześnie dalej... Ja lubię wolno. Ja czasem lubię przyspieszyć, ale ja lubię wolno.
1: Myślę, że to jest w ogóle punkt odniesienia, wiesz? Dlaczego
0: myślę,
1: ja, tak. Ja lubię, a ty nie lubisz, tak?
0: Zresztą ty też siedziałeś dużo w muzyce heavy.
1: Tak, oczywiście. I to siedzisz. Jest, wiesz, dla mnie to wciąż siedzę, nie? Natomiast to jest dla mnie taki punkt wyjścia właśnie, jeśli chodzi o High on Fire, bo wiesz, to, ja nie sięgam po High on Fire, jak potrzebuję ciężaru i wiesz, mocnego łupnięcia, tylko ja High on Fire włączam, kiedy chcę, żeby to był masywny, szybki, intensywny łomot i nie będzie to, nie wiem, Napalm Death czy Vader na przykład, tak? To oczywiście jakieś tam luźne odniesienie w tym przypadku.
0: Oczywiście.
1: Nie? Ale no High on Fire i Blessed Black Wings, no, pamiętam jak usłyszałem pierwsze nuty tego albumu, jak właśnie zaczyna się od Devilution, to przecież to jest...
0: No tak, to też jasne. No. Nie, no tak, to musi robić wrażenie, jeszcze jest 2005 rok, włączasz to sobie na kompakcie, to już w ogóle cię zmiata gdzieś tam z powierzchni ziemi. Zgadzam się, że tak może być. Ja miałem wtedy 5 lat, więc mnie zmiatało z powierzchni ziemi Waskotek na płotek. Tak, Waskotek na płotek wtedy było dosyć mocnym bangerem, który był katowany.
1: To ja ci powiem tak, ja do High on Fire dotarłem dzięki zespołowi Mastodon, który akurat w okolicach roku 2005 był bardzo popularny już
0: tak
1: wtedy
0: jest,
1: wśród metalheads
0: tak.
1: i tak dalej, i zwłaszcza tych metalheads, którym się, wiesz, tam wąsik delikatnie pod nosem zaczynał jeżyć i jak sobie gdzieś tam poczytałem, trochę później, bo chyba był to jakiś 2007 czy może 2008 rok, jak sobie poczytałem, jak Mastodon powstał, tak, i że wyszło to na koncercie High on Fire właśnie, że oni się spotkali i zaczęli pod wrażeniem właśnie koncertu High on Fire zaczęli grać, no to stwierdziłem, że trzeba zobaczyć, co to jest to High on Fire. Oczywiście w tamtych czasach nie było tak łatwo znaleźć High on Fire, bo to był totalny underground w Polsce, wiesz, praktycznie no-name'owy, no ale na szczęście byli koledzy, którzy mieli takie dojścia i mówią, o, Blessed Black Wings, musisz posłuchać.
0: No i posłuchałeś.
1: Posłuchałem i mnie zmiotło z planszy, tak jak słusznie zauważyłeś.
0: No i a propos rzeczy, które trzeba posłuchać i które są legendarne. Nie lubię tego słowa, w sensie takim, że ono jest strasznie nadużywane, ale mam wrażenie, że w kontekście następnego zespołu jest to słowo, które w kontekście Lublina też samego jest jak najbardziej właściwe. Dope Lord, zespół, który pojawił się niejednokrotnie w mojej audycji, zespół tutaj, który też został przyniesiony dzisiaj, bo razem kombinowaliśmy playlistę z Marcinem, więc tutaj propozycja od Marcina, Addicted to Black Magic. Dope Lord z Lublina, kiedyś nawet mieli taką koszulkę, która przypominała Perły Export.
1: Cały czas mają,
0: tak, z napisem Dope Lord.
1: Ja w ogóle lubię określenie, jeśli chodzi o Dope Lord, bo mówi się, że to jest lubelska Perła Export.
0: I dużo w tym jest prawdy w sumie. No, Dope Lord, jeżeli chodzi o muzykę, już mówię nawet nie dumową, już nawet nie stoner metalową, ale w ogóle muzykę metalową jako taką, no to zdecydowanie jest produkt eksportowy Polski. Wiadomo, że pierwsze co się myśli to jakieś tam behemoty i tak dalej,
1: no, tak,
0: ale mimo
1: tak.
0: wszystko, no w tym momencie Dope Lord to jest taka najwyższa liga, jeżeli chodzi o granie światowe.
1: No absolutnie, no bo to jest zespół, który, wiesz, dopiero co zakończył, no może nie dopiero co, ale nie tak dawno temu zakończył trasę z Napalm Death i to nie trasę po Polsce, tylko po całej Europie objechali. Teraz są ogłoszeni na kolejną większą trasę, już teraz zabij mnie, nie pamiętam dokładnie z kim grają tą trasę.
0: Natomiast, musielibyśmy się zabić nawzajem, też nie.
1: No właśnie, natomiast to też jest zespół, który pamięta o tym, o swoim pochodzeniu. Oni zawsze mówią, zespół z Lublina, jesteśmy z Lublina, tak? Chociaż
0: na
1: już dawno na emigracji w Warszawie. Natomiast to, że pamiętają, no to wracają w nasze rejony. Co prawda dawno w Lublinie ich nie było. Będą 10 listopada.
0: Zgadza się. Będą 10 listopada w kultowej klubokawiarni i na razie też wygląda na to, że będzie to solo akt. Nie ogłosili nic innego razem ze sobą. Okej, pewnie supporty pojawią się być może później, ale jestem ciekaw, co dojdzie. W tym momencie w Lublinie moim zdaniem mamy dwie propozycje i będzie to albo jak, jeżeli
1: albo
0: to będzie
1: Optical Sun, albo...
0: nie wiem, a to mamy trzy w takim razie, to trzecia to jeszcze bym stawiał może na Black Widow ewentualnie jeszcze.
1: Może tak być. To faktycznie może tak być. Natomiast ci, którzy nie mogą się doczekać Dope Lorda i już przebierają nóżkami na listopad, no to w Zwierzyńcu mogą jeszcze zobaczyć na festiwalu Rokowisko. Ten festiwal już 3-4 i 4 lipca bodajże Dope Lord zagra.
0: Ale do wyboru jest przy okazji jeszcze inne brzmienia, więc to będzie trudny wybór tutaj.
1: Owszem.
0: Więc Dope Lorda w takim razie słuchamy. Addicted to Black Magic dla wszystkich, którzy są bardzo uzależnieni od takich brzmień. I had to go to a sabbat. A sabbat, what's that? It's a certain type of black magic ritual.

0: Major Kong, Quantum Elephantum. No, nie mogłem nie zestawić ze sobą tych dwóch zespołów, czyli Dope Lorda i Major Konga, biorąc pod uwagę, że oba są z Lublina, no i oba też mają powiązania historyczne, jeżeli się nie mylę, przez 50 Foot Woman.
1: Tak, to się zgadza. Zresztą wiesz, oni mają powiązania historyczne nie tylko przez 50 Foot Woman, ale ogólnie przez scenę lubelską, bo to naprawdę już by trzeba sięgnąć do 2010, 11, 12 roku, coś w tym klimacie, tak, kiedy 50 Foot Woman się rozpadło.
0: To 10.
1: I właśnie wyszły, wiesz, i Dope Lord i Major Kong, i faktycznie oni pokazali dwa różne oblicza lubelskiego stonera, bo oni chyba nawet w tej samej piwnicy gdzieś tam łopali sobie na tych samych gratach, no i jakby wspólnie te brzmienia sobie krystalizowali. Przepraszam, wyjdzie na to, że jestem już stary, old fart, jak to się mówi.
0: Starym pierdzielem.
1: Starym pierdzielem, natomiast prawda jest taka, że w 2014 roku, czyli to będzie 12 lat temu, tak? Ała, 12 lat temu w muszli koncertowej, proszę sobie wyobrazić, w Parku Saskim właśnie Dope Lord i Major Kong zagrali taki koncert jak Return to the Goldville.
0: Co jest obecnie absolutną abstrakcją, żeby pomyśleć o czymś takim. Totalną. Chociaż... Ale mrugnę okiem i powiem, że mam nadzieję, że nie na długo.
1: Miejmy nadzieję, tak, też oba oczy mi teraz mrugają. Ale tak, no to jest legenda już też. Tu chyba można właśnie powiedzieć, że to jest legenda, no bo to jest taki... Tak się wykuwał lubelski stoner, który też poszedł w świat, bo Major Kong też pojeździł trochę to po prawda. Świecie, też pograł tu i tam. Niestety oni gdzieś tam dokonali swojego żywota ostatnimi czasy.
0: No tak, są półaktywni.
1: On
0: tak
1: hold,
0: to nazwij,
1: jakby
0: tak.
1: To w Metal Archive trzeba było odhaczyć.
0: Świeci aktywni są. Oprócz grania klasyków i legend, szczególnie lubelskich, o których teraz powiedzieliśmy, powiem ci, że ja mam wrażenie, że tutaj się nie utożsamisz z tym do końca, przynajmniej w tej pozycji radiowej, w której jesteś, i tu jestem trochę górą, absolutnie uwielbiam swoją partycypację w tej najmniejszej scenie, jaka może tylko być. Takiej scenie, gdzie ja wykupuję zespół, który znają tylko muzycy, którzy w nim grają, i ewentualnie ich rodzina, jeżeli się pochwalili.
1: Wiesz, ja powiem ci tak, no nie róbmy tu ze mnie jakiegoś metalowego celebryty, no wiadomo, że oczywiście...
0: A na lubelskim terenie.
1: Lubię i cenię sobie te kontakty z tymi zespołami, które są większe, czy też już zdobywają jakieś, mają, powiedzmy, potrafią wypełnić klub na 500 osób, tak, i nie mają z tym problemu. Natomiast wiesz, wydaje mi się, że tak u mnie, tak jak i u ciebie, ta żyłka takiego właśnie odkrywcy trochę, wiesz, jest. Takiego elitarysty, który wykopał coś, co jest tak totalnie super, a nikt jeszcze o tym nie wie, wiesz.
0: To jest jak szukanie grzybów i znajdowanie dobrych.
1: Albo i to w kosmosie, wiesz, tak. Bo to jest takie odkrycie, wiesz.
0: A pleśń rośnie w kosmosie, to niepokojące.
1: Tak. No właśnie, więc wydaje mi się, że to jest ten dreszczyk emocji, który chyba każdego radiowca, który prowadzi własną audycję wieczorną, wiesz, o jednak muzyce bądź niszowej, myślę, że to jest to, co nas, wiesz, jara.
0: No bo prawda jest taka, że my po prostu jesteśmy ludźmi, którzy zawsze chcieli znajomym pokazać tę muzykę, tylko znajomi nigdy nie chcieli jej słuchać i musimy męczyć obcych ludzi.
1: Nie, no wiesz co, ja wciąż siebie, no teraz może nie, ale wciąż siebie postrzegam jako człowieka, który sam do siebie gada wciąż, nie? Od małego gadam sam do siebie.
0: Dzisiaj już to się zmienia.
1: No, dzisiaj gadam do ciebie w większości.
0: A ja do ciebie,
1: tak?
0: Widzisz,
1: natomiast
0: wspaniała
1: zwykle, wymiana. Tak, słuchajcie, to do tych, którzy nas słuchają teraz, to radio polega na tym, że siedzisz sam i gadasz sam do siebie i w ogóle nie mamy świadomości, ilu was tam jest, natomiast jak tam czasem nam coś napiszecie na fejsie czy gdzieś tam, to jest naprawdę
0: miło. Bardzo
1: naprawdę
0: miło.
1: Super. Tak.
0: To
1: tak,
0: ja
1: tak.
0: Przejdę a propos jeszcze tej niszowości, żeby nam się czas nie skończył. Jakiś czas temu wpadłem, nurkując w Bandcampie, na białoruski zespół, który nazywa się Earwalkers, są z Mińska i absolutnie mnie to zmiotło. To jest muzyka absolutnie fenomenalna. Oni teraz tworzą w ogóle bestiariusz swój i każdy singiel, który wydawali i mi przysyłali, ja uczciwie grałem, ale nie dlatego, że czuję się ich zakładnikiem, tylko dlatego, że uważam, że robią naprawdę niesamowitą muzykę.
1: Bardzo jestem tego ciekaw.
0: I dzisiaj, no.
1: Ja tylko ci przerwę, wiesz, bo...
0: Zgłaszałeś się do odpowiedzi.
1: Jeśli chodzi o taką starą gwardię Radia Centrum, do której trochę się tam jednak poczuwam i zaliczam, Pawłowiczem, to tutaj pozdrawiam Anię Struską, która właśnie do mnie napisała właśnie, że gramy wspaniałą muzę pod te upały. I Ania jest teraz na Wyspach i mówi, że na Wyspach za oknem w pomieszczeniach duszno, parno jak na sludżowych bagnach Nowego Orleanu. Ania, pozdrawiam. Zresztą słuchacze, którzy są z Radiem Centrum trochę dłużej, na pewno Anię kojarzą, języki, które kaleczą. Na przykład taka audycja była. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy
1: jak jedną, drugą. Tak. Języków.
0: A w takim razie ja zgodnie z zapowiedzią Year Walker wam prezentuję. Dzisiaj nas Year Walker zabiera do Chin z piosenką Xing Tian.

0: Urwany niczym hejnał.
1: Tak, tak. Dobrze, że strzał nie słychać.
0: To było Death Radio i Vultures and Killers. To jest zespół, którym ja katuję Marcina od dłuższego czasu, żeby w końcu posłuchał i zrobiłem podstępem, tak, żeby przyszedł do radia i mu po prostu włączyłem. To jest zespół grecki, dlatego szczególnie Marcina tym dręczyłem, ponieważ Marcin jest wielkim fanem greckiego stoner rocka, greckiego rocka po prostu, no, greckiego metalu, tak, greckiej, tak można powiedzieć.
1: Sceny, tak.
0: Jaka jest twoja szybka opinia?
1: Nie, no dobra granie, wiesz, no to jest taka opinia, na zasadzie, no puszka, siądź i posłuchaj trochę więcej tej kapeli, bo ten fragment był naprawdę smakowity.
0: I Death Radio jest bardzo smakowity, to jest zespół w ogóle, który bardzo kombinuje ze swoim graniem i zarówno są w nim takie bardzo szlagierowe. Ja przyznam szczerze, że często mnie kusi, zdarza mi się grać w czasie dnia Death Radio, jak mogę sobie trochę zachachmęcić w playliście, ale też ich najnowsze wydawnictwo myślę, że będzie ciekawe, bo singiel, który ostatnio wydali, jest postrokowy. Więc totalnie w inną stronę niż wcześniej.
1: Jeszcze bardziej mnie pan zachęcił.
0: No to widzi pan. No i co? Trzeba w takim razie zaadresować również czarnego słonia w pokoju, czyli Black Sabbath, który musi chyba zostać zagrany na podsumowanie sezonu stonerowo-dumowej audycji, nie?
1: No tak mi się by wydawało, zdecydowanie.
0: Nie dziwię się, żeby tak się wydawało, bo to znowu jest propozycja Marcina. Black Sabbath.
1: No national, cóż, ja mogę powiedzieć,
0: National
1: zrobić,
0: Acrobat.
1: Mogę
0: czy tu byś porównał mnie do akrobaty, który właśnie tak robi szpagaty nad różnymi gatunkami muzycznymi i siebie też,
1: wiesz,
0: jako dziennikarza?
1: Co? Ta piosenka nie ma aż takiego kontekstu, tak daleko idącego kontekstu. To jest chyba po prostu mój ulubiony numer Black Sabbath, mimo iż ja wolę okres z Dio na wokalu i tutaj być może jestem heretykiem, sorry, ale tak jest. To jednak A National Acrobat to jest ten riff, który mi się nigdy nie znudzi. Ja w zasadzie te dwa riffy, które mi się nigdy nie znudzą.
0: To może to jest właśnie piosenka, którą będę katował przez następny tydzień. Mimo tego, że ją znam, to być może to jest moje wołanie. Walter, siądź w końcu i posłuchaj więcej.

0: Dla mnie to taki bardzo nostalgiczny moment w tej chwili. Nie dlatego, że gra Mastodon i dlatego, że nie ma z nami już Brenta Hintza, który tutaj rewelacyjne rzeczy wygrywa na tym utworze. To Sleeping Giant oczywiście z płyty Blood and Thunder. Natomiast wyobraźcie sobie, że mniej więcej o tej porze, 10 lat temu, żegnałem się ze słuchaczami Radia Centrum po raz ostatni, bo wtedy właśnie mówiłem do usłyszenia, dziękuję za cały sezon audycji, to była wtedy Puszka Pandory,
1: która wróciła.
0: Tak, która wróciła na antenie Radia Lublin w tym roku.
1: No, pięknie, dziesięciolecie.
0: Tak, i tak jak się teraz skleiło i wychodzi na to, że zobacz, jest 21:54, wtedy faktycznie program trwał do 22:00, od 20:00 do 22:00 i mówiłem dobranoc, dzięki za dzisiaj i już nigdy tego nie powiedziałem. Aż do teraz, bo pozwolisz, że dostąpimy tego zaszczytu. Tak oczywiście się śmieję, ale jest to taki nostalgiczny moment. Nie powiem, łezka w oku się zakręciła. Pozdrawiam wszystkich, którzy słyszeli ten moment 10 lat temu i są wciąż z Radiem Centrum.
1: Mi się też teraz cieszy bardzo twarz, z tego względu, że ja ułożyłem tę playlistę nie wiedząc o tej historii i tak wrzuciłem ten Mastodon prawie pod koniec, bo tak mi się składało to narracyjnie, jeżeli chodzi o muzykę. No i przyznam szczerze, że ja też mam swój utwór, którym się zawsze żegnam, jeżeli chodzi o koniec sezonu. No i cóż to jest za utwór? No drodzy Państwo, to jest utwór Dexter X'a z albumu Say Goodnight to the World, no i utwór nazywa się I'll See You All in Hell on New Orleans, czyli właśnie pożegnanie z obietnicą, że spotkamy się w piekle lub w Nowym Orleanie. No i spotkamy się w październiku w piekle lub na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie, za dzisiejszą audycję. Było mi niezmiernie miło, że w końcu się spotkaliśmy i chyba nawet lepiej, że na koniec.
0: Tak mi się wydaje, że wyszło bardzo symbolicznie. No dzięki Krzysiek za zaproszenie, było mi tu naprawdę wspaniale przez tą godzinę, naprawdę super było. Dzięki wszystkim słuchaczom za obecność dzisiaj. No i co, ze swojej strony wpadajcie na sąsiednie fale, jak będziecie mieli chwilę i ochotę, to raptem 4 MHz dalej, tak? Albo na Face'a, facebook.com/puszka.fm.
1: A ja zapraszam też do siebie na grzybobranie, grzybospacja branie na Facebooku, albo grzyb.com Radio, też jak wpiszcie na Facebooku się wyświetli. Dzięki wielkie za ten czwarty już sezon. Zakończamy. Dziękuję Wam ślicznie. Do usłyszenia. A, miałem powiedzieć jeszcze, co będzie w wakacje. Letnia bryza powraca, więc zapraszam w czwartki o 19:00 na Letnią Bryzę, gdzie będę grał delikatne utwory. Już nie zabieramy głosu Daxowi Rixowi. Dzięki, Marcin, i do usłyszenia.

chwila po godzinie 22. Little Dragon i Anew to klasyczne otwarcie wieczorynki. Niejednokrotnie w ciągu 15 lat naszych muzycznych wieczornych spotkań w ten sposób otwieraliśmy kolejne wydania. Nie inaczej jest dzisiaj. Little Dragon powracają po pewnej przerwie do wieczorynki, czyli audycji, w której w Radiu Centrum słuchamy wszystkiego tego, co dobrze brzmi po zmroku. A przy mikrofonie Dorota Dudek. I jak to bywa pod koniec czerwca, pewnie są wśród was tacy, którzy zdają już ostatnie egzaminy i żegnają się na jakiś czas z uczelnią. Być może są takie osoby, które żegnają się ze szkołą, a może są tacy szczęśliwcy, którzy są już bardzo, bardzo blisko upragnionego urlopu. Wieczorynka też udaje się na wakacje. Dzisiaj słyszymy się ostatni raz przed wakacyjną przerwą. No i na początek słuchamy naszych starych, dobrych znajomych, a nawet jeszcze starszych, bo oto wyciągam album sprzed prawie 20 lat, z 2007 roku. Dwa drobiazgi od Little Dragon z czasów, kiedy byli jeszcze elektryzująco jazzowi, albo bardzo mocno elektryzująco jazzowi, nie, jazzująco elektroniczni. Little Dragon z debiutanckiej płyty.

To After the Rain od Little Dragon. Wcześniej jeszcze było Constant Surprises. Muszę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo tęsknię za takim wydaniem tej szwedzkiej formacji. Pamiętam, kiedy pojawili się z tym debiutanckim albumem i zrobili niezły przeciąg i na jazzowej, i na elektronicznej scenie muzycznej. Zostajemy w Europie, ale ten ostatni utwór, którego słuchaliśmy, mam nadzieję, że chociaż trochę pobudził wasz apetyt do tego, żeby odrobinę może dzisiaj wieczorem potańczyć. Jeśli tak, to teraz dwie propozycje od londyńskiej formacji Ezra Collective. Najpierw God Gave Me Feet for Dance, a później jeszcze No One's Watching Me. Więc jeżeli macie jakiekolwiek opory przed tańczeniem, to teraz proszę, zgaście światło i do dzieła.

To Ezra Collective i Olivia Dean, a wcześniej jeszcze Jasmine Lacey, artystki fantastyczne. Mam wrażenie, że te utwory bardzo dobrze korespondują ze sobą, nie tylko tematycznie, ale też właśnie ze względu na klimat i wokale. Wyczekujemy najnowszego albumu od Ezra Collective, który ma się pojawić jesienią tego roku, w wrześniu, więc kiedy spotkamy się w październiku po wakacyjnej przerwie, to na pewno sprawdzimy, jak brzmią nowe dźwięki od Ezra Collective. Nie sposób oprzeć się pewnym podsumowaniom. Już tydzień temu przyglądałam się temu, kogo najchętniej słuchaliście w wieczorynce w mijającym właśnie sezonie, kto sprawił wam najwięcej radości. I zahaczyliśmy o temat Yusefa Dejsa w zeszłym tygodniu, kiedy ekspresowo przenieśliśmy się do Parku Narodowego Yosemite w Kalifornii. Myślałam, że będę się z wami żegnała, miałam odrobinę nadziei, że będę się z wami żegnała też przed kolejną już podróżą do Kalifornii. Chyba to się w tym roku nie wydarzy, ale dlaczego mielibyśmy nie posłuchać sobie jeszcze więcej dźwięków pustynnych i nie tylko. Bardzo podobał wam się Yusef Dejs w tym sezonie wieczorynki, dlatego jeszcze raz pozwoliłam sobie przynieść album Black Classical Music, a tam przepiękne utwory Raisins Under the Sun. Później będziemy gonić dźwięki perkusyjne w utworze Chasing the Drum, no a na koniec jeszcze jeden nasz wieczorynkowy przyjaciel, czyli Masego. To Yusef Dejs i przyjaciele w wieczorynce.

0: I got an idea. Feel free to make a better version of this.
1: Okay.

zupełnie różne podejście do brzmień i zupełnie różne podejście do tego, jak wyznaczać rytm w utworze. Yusef Day, fantastyczny perkusista, producent muzyczny, kompozytor, i Masego, który pojawił się w tym utworze Marching Band. Ciekawym nie tylko ze względu na to, jak mogliśmy usłyszeć, jak Masego opowiada o tym, jak wyobraża sobie utwory, ale też bardzo ciekawy z uwagi na jego tematykę i jego wyobrażenie o tym, że więcej kobiet jest w świecie muzyki, więcej kobiet jest w świecie rytmu właśnie i brzmień perkusyjnych. Masego to mój duży żal, jeśli chodzi o mijający sezon Wieczorynki, bo bardzo chciałam razem z wami przyjrzeć się jego twórczości w takim aspekcie historycznym, jak to się zmieniało i w tym, co najnowszego się u niego dzieje. I zawsze coś nam przeszkadzało, zawsze pojawiały się jakieś nowe premiery, jakieś nowe muzyczne zagadnienia, które trzeba było omówić na szybko. Więc dajmy sobie ten czas i powróćmy do twórczości Masego w kolejnym sezonie Wieczorynki, bo bardzo, bardzo marzy mi się to, żebyśmy przez dobrą godzinę posłuchali tego wyjątkowego, niesamowicie utalentowanego, jestem przekonana, że z absolutnym słuchem muzycznym artysty. Szczególnie, że coś tu się zanosi na jakąś większą muzyczną produkcję. Myślę, że możemy powoli wypatrywać pełno grającego albumu, więc kiedy powrócimy do naszych spotkań, a mam wielką nadzieję, że tak się wydarzy jesienią, to na pewno twórczości Masego jeszcze się przyjrzymy. I teraz trochę przekornie, skoro nie mamy czasu na długie, długie spotkanie z Masego, to sprawimy sobie nieco ponad kwadrans spotkania z jego dobrym muzycznym kolegą, czyli z FKJ. Na koniec Wieczorynki przeniesiemy się do Francji, żeby posłuchać sobie muzyki, która pochodzi z przepięknej epki Ylang Ylang z 2020 roku. Doskonale pamiętam, jak w czasach pandemicznych artysta ten, jak to wielu świetnych muzyków elektronicznych i nie tylko, łączył się z nami online'owo, żeby pokazywać nam swoją muzykę. Jedną z takich sesji live mam wielki zaszczyt zaprezentować wam dzisiaj w Wieczorynce, dziękując jednocześnie za kolejny wspaniały, przynajmniej w moim sercu, wspaniały czas spotkań z wami. Ogromnie, ogromnie liczę na to, że usłyszymy się już bardzo niedługo, bo w październiku, w tym czasie możemy do siebie pisać. wieczorynka@centrum.fm to dobry adres mailowy. facebook.com/wieczorynka.fm to adres, pod którym postaram się od czasu do czasu podrzucać wam jakieś nocne, letnie, muzyczne kawałki. A tymczasem już teraz bardzo serdecznie dziękuję za ten sezon Wieczorynki. A ponieważ lada dzień stuknie nam 15 wspólnych lat, to bardzo dziękuję za te wspaniałe, wspaniałe lata. Dorota Dudek, kłaniam się nisko. Do usłyszenia w październiku. Dobranoc.

Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jestem Peter Baggins. Sługa miłości, jestem Peter Baggins. Do twojej przyjemności jestem Peter Baggins. Nie się nie słucham, bo Peter rzadko kogoś wpada do ucha. Jestem Peter Baggins.

się nasłucha, no bo tylko dla kogoś wpada do ucha. Jestem Bilbo Baggins, sługa miłości, jestem Bilbo Baggins. Te twoje przyjemności, jestem Bilbo Baggins. Nie się nasłucha, no bo tylko rzadko kogoś.

się nie słucha, nawet nie da rzadko kogoś.

kto pierwszy, niczym ostrze losu. Pierwszy, który się trafi, tylko pamiętaj bez hałasu.

dobrze. Płynęła niczym rzeka z potrzaskanej głowy. Krew pulsowała w skroniach, rozsadzała czaszkę. Ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy z

niż ty.